0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Czy wzdłuż drogi Via Carpatia powstanie seria monumentalnych rzeźb? To pomysł artystów rzeźbiarzy z naszego regionu, od którego rozpoczniemy to wydanie naszego programu. Później pojawi się m.in. temat transgranicznej współpracy gospodarczej ze Słowacją. Opowiemy też o nowym oddziale kardiochirurgicznym na Podkarpaciu, który jednak już od 5 miesięcy nie może doczekać się na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaczynamy jednak od niezwykłego pomysłu na wizualne uatrakcyjnienie drogi ekspresowej Via Carpatia.

0: Oddajmy głos autorowi tego pomysłu, Piotrowi Biesowi.
1: Mało poruszany jest temat sztuki, która jest niezwykle, uważam, istotna, bo jedną figurą czy jednym filmem można przekazać więcej treści niż tysiącem słów, o tym wiemy doskonale. No i teraz chciałbym wytłumaczyć się z tej idei najdłuższej galerii sztuki wzdłuż trasy Via Carpatia. To się zrodziło w mojej głowie gdzieś mniej więcej przed 8 bodajże laty, kiedy się spotkaliśmy na takim, na pierwszym zlocie w Krasiczynie firmowanym przez Fundację imieniem Wacława Felczaka, żeby na miejscach odpoczynku dla kierowców, począwszy od gdzieś tam krajów bałtyckich, a skończywszy na Grecji, to jest z tymi różnymi odnogami, ta trasa wynosi chyba gdzieś, mam mniej więcej około 3000 kilometrów, na miejscach odpoczynku dla kierowców stawiać dzieła sztuki, rzeźby, czy na ścianach malować murale, czy mozaiki. Ja jako rzeźbiarz to optuję za rzeźbą, tak jak i Piotr. I myślę, że tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, z Broszkiem, byłby też pokazywany cały proces tworzenia tej rzeźby dla publiczności, bo Piotr, zarówno Piotr jak i ja uczestniczymy w tak zwanych międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich już od wielu lat. Piotr chyba w 60 albo więcej. Ja troszkę mniej, bo tam około 40 obliczyłem sobie. Jak sobie obliczyłem, w 14 krajach Europy stawiałem swoje rzeźby, w niektórych po kilka. Mam też rzeźbę w Maroku i w Nowej Zelandii postawiłem rzeźbę. To są duże realizacje w kamieniu i w żelazie spawane, podobnie jak Piotr. I myślimy sobie tak, że można by robić w ten sposób, żeby wzdłuż tej Via Carpatii tworzyć, zapraszać artystów z krajów, które Via Carpatia łączy, z tych wszystkich krajów, również artystów ukraińskich, znakomitych artystów ukraińskich, którzy nie będą tam mieli tej bezpośredniej odnogi do Via Carpatii, ale myślimy, że kiedyś sytuacja uspokoi się, ta straszliwa wojenna sytuacja, i będziemy mieli swobodne połączenie z Ukrainą poprzez tą Via Carpatię, zapraszać tych artystów i na tych miejscach odpoczynku dla kierowców realizowaliby swoje dzieła.
0: Piotr Bies zdradził też, kto według jego koncepcji ma być zaangażowany w ten pomysł i jak miałoby wyglądać finansowanie tego projektu.
1: Dla mnie istotne jest to, żeby przy realizacji tych dzieł byli artyści, praktycy, którzy potrafią odpowiednio zachować się z takim tworzywem jak kamień. To jest jedno z najlepszych tworzyw rzeźbiarskich. Znamy wszyscy tę historię sprzed tysięcy lat, co się zachowało dla nas sprzed tysięcy lat. Właśnie rzeźby z kamienia, one się zachowały. Tego jest sporo jeszcze, więc my byśmy chcieli coś takiego robić. Nie muszą to być artyści, którzy są z pierwszych półek obecnie we wszystkich galeriach, czy tam w albumach sztuki, nie wiadomo jacy. Muszą to być artyści praktycy, którzy robią dobrą sztukę. Ja osobiście jako pomysłodawca tego projektu mam takie marzenie, że tutaj wystarczyłoby, żebyśmy na przykład wspólnie z Piotrem zajęli się konstruowaniem całej tego przedsięwzięcia. Nie potrzebujemy żadnych krytyków ani żadnych kuratorów sztuki. Żadnych takich. My, praktycy, na to wystarczymy. I to jest tak jak dzisiaj. Podziwiam te projekty, które powstały za czasów poprzedniej słusznej władzy, tak uważam. Centralny Port Komunikacyjny, a teraz projekt portu Haller. To są ogromne przedsięwzięcia. Tak samo mogłaby być duża, ogromna galeria sztuki. Nie pod dachem, w miejscu odkrytym. Podróżujący człowiek samochodem wzdłuż tej Via Carpatii widziałby dzieła Słowaków, Czechów, Węgrów, Polaków, które by stały w tych różnych miejscach wbrew pozorom, wbrew jakimś tam być może obiegowym twierdzeniom, że artyści nie wiadomo ile pieniędzy zarabiają, nie byłyby to kosztowne rzeczy. Naprawdę proszę mi wierzyć, to nie miliony złotych. Nie. Wystarczyłoby niewielki nakład finansowy na zakup kamienia, na zapewnienie artyście dachu nad głową przez 3 tygodnie na przykład cięcia tego w kamieniu, na zapewnienie pewnej opieki technicznej. Ludzie, którzy by tą rzeźbę przesunęli, ustawili i to by wystarczyło, powstałyby naprawdę świetne dzieła. Czegoś takiego nie ma w skali europejskiej. Są oczywiście, na pewno Państwo widzieliście, jak podróżujecie gdzieś, szczególnie na południu Europy. Ja widziałem parę takich rzeczy w Austrii, we Francji, we Włoszech, gdzie tam właśnie na tych miejscach, gdzie kierowcy odpoczywają czy tankują paliwo, znajdują się jakieś dzieła sztuki, które można podziwiać, cieszyć się tym. Szczególnie raduje mnie to, że dzieci podbiegają do takich rzeźb. Dla nich jest to wspaniała rzecz, naprawdę. Ojciec z mamą tam, nie wiem, z samochodem podjeżdżają pod dystrybutor paliwa, a dzieci bawią się tymi rzeczami. Dziecko jest wspaniałym odbiorcą sztuki i poprzez sztukę można kształtować gust dziecka. Oczywiście musi to być dobra sztuka, nie jakieś antykulturalne ekscesy, które dzisiaj niestety się bardzo często zdarzają w naszych galeriach sztuki, opanowanych przez antykulturę. Absolutnie jestem temu przeciwny. Sztuka ma przemawiać do wszystkich, ma być przez wszystkich zrozumiana. Nie trzeba jej tłumaczyć, jak w wielu współczesnych galeriach musi być tłumaczona odpowiednim napisem.
0: Mówił Piotr Bies, rzeźbiarz z naszego regionu, pomysłodawca najdłuższej galerii sztuki wzdłuż drogi Via Carpatia. Artysta już od kilku lat lobbuje za tym pomysłem. Prezentował go na konferencji Europa Karpat w Przemyślu, w której brało udział wielu polityków i samorządowców z naszego regionu. Konferencja poświęcona jest rozwojowi Podkarpacia poprzez m.in. współpracę transgraniczną z Ukrainą czy Słowacją. Gościem jednego z paneli w tym roku była konsul honorowa Republiki Słowacji Paulina Sperkowa, która mówiła o szansach i wyzwaniach związanych ze współpracą z naszym południowym sąsiadem.
2: Ja na te kwestie związane z przedsiębiorcami, z przedsiębiorczością patrzę się zawsze z kilku perspektyw. Po pierwsze, jako konsul honorowy, jako dyplomata, ale również jako przedsiębiorca, aktywny w biznesie transgranicznym od ponad 10 lat i również jako prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach której miałam do czynienia z bardzo różnymi inicjatywami biznesowymi polsko-słowackimi czy też słowacko-polskimi. Także próbuję to ująć z tych różnych perspektyw. Każda jest trochę inna, ale no daje to, myślę, jeden pełny obraz. Inicjatywa Strategii Karpackiej jest, myślę, w obecnym kształcie przede wszystkim czymś o charakterze politycznym i koncepcyjnym, no niestety na razie mniej o charakterze systemowym. Tak więc trudno na ten moment mówić o jakimś wielkim wpływie na biznes, na przedsiębiorczość. Tak jak to można mówić w przypadku na przykład strategii Dunaju czy strategii alpejskiej, które myślę, że są i powinny być dla nas wszystkich wzorem. W tym momencie przedsiębiorcy opierają swoją transgraniczną aktywność przede wszystkim na własnej inicjatywie, co jest absolutnie normalne, ponieważ na tym właśnie polega biznes. No i też opierają się w jakimś, no nie powiedziałabym, że wielkim stopniu na projektach typu Interreg, które z natury swojej są projektowe, czasowe, i nie zawsze w oparciu o nie będą mogły być zawierane stałe współprace biznesowe.
0: Szansą dla regionu mogą być przede wszystkim projekty infrastrukturalne ułatwiające przemieszczanie się między Polską a Słowacją.
2: Jest to czymś oczywistym, że zmniejszając bariery transportowe, jednocześnie zmniejszamy też barierę wejścia dla przedsiębiorstw. W jakiś sposób zachęcamy do inwestowania za granicą również te nieco mniejsze firmy, które mają mniejsze środki. Sprawiamy w ten sposób, przez przełamywanie tych barier transportowych, że dla przedsiębiorcy, powiedzmy, z Rzeszowa będzie tak samo naturalnym partnerem przedsiębiorca z Koszyc, jak przedsiębiorca, załóżmy, z Warszawy czy z Gdańska. Czyli trochę inaczej zaczynamy się wtedy patrzeć na te granice i faktycznie wykorzystujemy te instrumenty Unii Europejskiej w pełni, ale do tego rzeczywiście musi być infrastruktura. I oczywiście nasza flagowa Via Carpatia, no to jest coś absolutnie genialnego i kiedy zostanie ukończona, no to już będzie kompletny, tak jak to się mówi, deal breaker, ale jest też kwestia infrastruktury kolejowej, jest też kwestia połączeń autobusowych. O tym też nie możemy zapominać. To również jest szalenie istotne i w tym momencie, tutaj już wspomniałam, Rzeszów, Koszyce, no jeśli chodzi o połączenia między Rzeszowem a Koszycami, no pierwsze, co sugeruje internet i chyba nikt nic innego nie może zasugerować niż internet, to jest Flixbus. Na Flixbusie jest w zasadzie oparty świat w tym zakresie. Nie chcę tutaj wbić w jakieś tony narodowe, no ale czy to jest tak do końca dobrze? No mam wątpliwości. Jeśli chodzi o strategię karpacką, to myślę, że przedsiębiorcy w większości sobie jej nie uświadamiają, bo biznes że idzie trochę swoim życiem, trochę innym torem, ale tak naprawdę te główne idee myślę, że są spójne i podobne mamy oczekiwania jak samorządy.
0: Mówiła konsul honorowa Republiki Słowackiej Paulina Sperkowa.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
4: Ewa Pasierpiewicz, zapraszam. Prezydent Konrad Fiołek obronił wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu, choć opozycja miała w Radzie większość. Małgorzata Mura.
5: Wszystko rozstrzygnął jeden głos. Opozycja ostro krytykowała prezydenta za chaos w mieście oraz potężne zadłużenie, a mniejszościowa koalicja Konrada Fiołka była skazana na porażkę. Szale zwycięstwa nieoczekiwanie przechylił jednak radny PiSu Andrzej Szlachta, który wyłamał się z dyscypliny partyjnej, poparł prezydenta i zaapelował o współpracę ponad podziałami.
4: Podziały polityczne schodzą na dalszy plan, również na Drabiniance, gdzie najważniejszy jest teraz komfort mieszkańców. Budowa nowej kładki nad rzeką Struk idzie pełną parą. Gotowe są już pierwsze podpory i fundamenty przeprawy. A w Górnie ruszyło Powiatowe Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza taka placówka utworzona przez powiat rzeszowski. To nowoczesne miejsce wsparcia, które pomoże mieszkańcom w skutecznym powrocie do aktywności społecznej oraz zawodowej. Koniec z wyciąganiem laptopów i wyrzucaniem napojów przed lotem. Lotnisko w Jasionce rewolucjonizuje kontrolę bezpieczeństwa. Monika Trykowska, Chwila.
6: Jasionka jako trzeci port w Polsce oficjalnie zniosła limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Wszystko dzięki nowoczesnym skanerom, które prześwietlają bagaż bez wyjmowania elektroniki czy kosmetyków. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych i skróci czas odprawy o połowę.
4: A kierowcy i podróżni przekraczający granicę z Ukrainą muszą zbroić się w cierpliwość. W Medyce startuje warta blisko 15 milionów złotych przebudowa terminala odpraw autokarowych, która docelowo podwoi liczbę obsługiwanych pojazdów. Urszula Miszczak.
7: Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, a cała inwestycja potrwa do końca przyszłego roku. Kluczową zmianą będzie możliwość jednoczesnej odprawy dwóch wjeżdżających autobusów. Zanim to jednak nastąpi, ruch autokarowy zostanie skierowany na pasy dla samochodów osobowych, co mocno wydłuży kolejki. Dlatego Straż Graniczna apeluje o omijanie Medyki i kierowanie się na sąsiednie przejścia w Korczowej lub Malchowicach.
4: I jeszcze ostrzeżenie. Uwaga na podejrzane SMS-y. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wysyłają wiadomości z niebezpiecznymi linkami do fałszywego portalu ZUS. Urzędnicy apelują, aby w nic nie klikać, a każdą taką wiadomość natychmiast zgłosić pod bezpłatny numer 8080.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych poprzez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, dawne PUE-ZUS, i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenia dla rodzin.
4: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypominamy, podejrzany SMS przekierujcie natychmiast na darmowy numer 8080.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Dziś w naszym weekendowym magazynie pojawi się jeszcze temat związany z edukacją. Opowiemy Wam o planach powstania transgranicznej Karpackiej Akademii Sztuki. W projekt miałaby być zaangażowana najstarsza szkoła artystyczna w Polsce, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem.
1: Mamy tu 150-lecie naszego liceum i ja też moim takim marzeniem jest, żeby na bazie tej szkoły utworzyć coś w rodzaju takiej Karpackiej Akademii Sztuki transgranicznej, bo można by to Zakopane połączyć ze Słowacją i robić wspólną szkołę.
0: Mówił Piotr Bies. Więcej o tym pomyśle powiemy za parę chwil, a teraz czas już na rozmowę o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym. Gośćmi Radia Złote Przeboje są Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Piotr Przemyślu. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam.
0: Oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii w tymże szpitalu. Witam.
10: Dzień dobry.
0: Kardiochirurgia to będzie dopiero drugi oddział na Podkarpaciu, ale wciąż jeszcze oczekujecie na kontrakt NFZ-u.
10: Tak, rzeczywiście jesteśmy drugim oddziałem po Rzeszowie w województwie podkarpackim. Na razie nie mamy kontraktu z NFZ-em, o który się staramy. Są duże potrzeby, wykonujemy bardzo dużo zabiegów w trybie ostrodyżurowym.
0: Właśnie, bo choroby układu krążenia to jest tak naprawdę chyba ciągle przyczyna numer jeden zgonów w Polsce, więc potrzeby z pewnością są i zawsze będą.
9: Potrzeby są ogromne. Ten oddział powstał też właśnie ze względu na te potrzeby. Lekarze, specjaliści kardiologii zgłaszali mi potrzeby pacjentów, zgłaszali, że pacjentów muszą odsyłać do innych ośrodków w Polsce, nie tylko do Rzeszowa, dlatego że Rzeszów nie jest w stanie wszystkich przepracować tych pilnych zabiegów i często wysyłani pacjenci byli do Lublina, do Warszawy, do Krakowa. Pacjenci musieli tygodniami, miesiącami czekać. Niektórzy niestety zdarzało się, że nie doczekali. Również dla tych pacjentów są bardzo trudne i niebezpieczne transporty. To są dodatkowe transporty wielogodzinne, którymi pacjenci muszą jechać. A też i przede wszystkim ten lęk, bo każda osoba, która jest ciężko chora i wie, że w każdej chwili to zdrowie, życie może się załamać, budzi się codziennie z lękiem, kiedy będzie miała termin, kiedy w końcu ktoś podejmie się leczenia. I to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj naszym pacjentom mogli pomóc tu na miejscu i najszybciej, jak to jest możliwe.
0: Macie świetny oddział chirurgii naczyniowej z drugim stopniem referencyjności, więc to będzie też doskonałe uzupełnienie tej oferty, która już istnieje, prawda?
9: To jest jedyny oddział w Podkarpaciu z drugim stopniem referencyjności. Mamy bardzo dobrych specjalistów chirurgii naczyniowej, specjalistów na skalę polską, a myślę i światową. Specjaliści, którzy się kształcą ciągle i rzeczywiście w naszym szpitalu są wykonywane bardzo profesjonalne i takie unikatowe zabiegi chirurgii naczyniowej.
10: Tak, wspólnie z chirurgami naczyniowymi stworzyliśmy taki zespół aortalny, Aortic Team, w którym lekarze różnych specjalności, bo to są to nie tylko kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, ale także kardiolodzy inwazyjni, wspólnie wykonujemy nowymi metodami mało inwazyjnymi, wewnątrznaczyniowymi, trudne zabiegi na łuku aorty, na tym początkowym odcinku aorty, które dają bardzo dobre efekty, a jednocześnie z dużo niższym ryzykiem w porównaniu do klasycznych zabiegów, wielogodzinnych operacji.
0: Wspomniała Pani o tym, że istnieje dość długi czas oczekiwania często na zabiegi kardiochirurgiczne. W tej chwili to faktycznie jest problem? I w czym tkwi problem? Problem właśnie w tym, że NFZ nie kontraktuje odpowiedniej ilości usług na przykład dla oddziału w Rzeszowie, a za chwilę dla oddziału w Przemyślu?
9: Oddział w Rzeszowie jest oddziałem, który też prężnie działa, ale nie są w stanie przerobić tej ilości pacjentów. Jest tak dużo pacjentów, którzy właśnie mają choroby kardiologiczne. Myślę, że tutaj pan doktor dokładnie od strony medycznej to nam wyjaśni.
10: Rzeczywiście oddział w Rzeszowie to na pewno dobry ośrodek, który operuje dużą ilość pacjentów kardiochirurgicznych, ale ta ilość, jak się popatrzy na przestrzeni lat, nie wzrasta specjalnie, natomiast potrzeby w regionie są duże i narastające. Wielu pacjentów, ponad 60% pacjentów z okolic Przemyśla wyjeżdża na leczenie kardiochirurgiczne poza województwo. No to już jest sygnał, że jest coś źle, coś nie funkcjonuje. To są często odległości, przecież ponad 200 kilometrów od Rzeszowa są kolejne ośrodki kardiochirurgiczne. Potrzeby są bardzo duże, dlatego powstał nasz oddział. Czekamy na podpisanie kontraktu z NFZ-em, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć się i pomagać też pacjentom, nie tylko zresztą z Podkarpacia, ale także z województw ościennych, bo w tej chwili już również takie operacje wykonujemy. Ci pacjenci nie mogą znaleźć pomocy w innych ośrodkach kardiochirurgicznych. My nie odmawiamy, przyjmujemy też tych pacjentów.
0: Tworząc ten oddział, zapewne problemem było też pozyskanie specjalistów. Musieliście chyba sięgnąć po specjalistów z całej Polski, prawda?
10: Tak, rzeczywiście mamy 7 kardiochirurgów z różnych ośrodków z całej Polski. To są osoby, które się szkoliły w czołowych ośrodkach w kraju, ale także z doświadczeniem w ośrodkach zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych. Także niewątpliwie mamy bardzo duży potencjał wielokierunkowego działania w kardiochirurgii, również działania interdyscyplinarnego. Chcemy łącznie z naczyniowcami i z kardiologami dawać pacjentom jak najlepsze, mało inwazyjne rozwiązania, ale skuteczne.
0: Czyli ten zespół specjalistów gwarantuje też pewną innowacyjność waszej oferty, prawda?
10: Tak, już w tej chwili, tak jak już wspominaliśmy, łącznie z naczyniowcami, z chirurgami naczyniowymi wykonujemy skomplikowane zabiegi na łuku aorty, które dają dobre efekty.
9: I takich zabiegów nie wykonuje się w województwie podkarpackim w ogóle. To są pierwsze zabiegi w naszym województwie.
0: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio przez lata zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Jak to się stało, że właściwie udaje wam się rozwijać tę ofertę, że jest świetna naczyniówka, że za chwilę będzie tutaj oddział kardiochirurgii?
9: Żaden zakład, żadna placówka nie mogłaby prężnie funkcjonować, gdyby nie miała wspaniałych specjalistów i ludzi, którzy oddają tu serce, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, którzy są po to, żeby pomagać pacjentom. I ja właśnie takich ludzi, taki zespół to pozyskałam. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobry zespół specjalistów, dobry zespół w ogóle pracowników w tym szpitalu, którzy chcą, którym się chce. I to, że mamy te oddziały, że te oddziały się rozwijają, to jest właśnie ciężka praca pracowników medycznych, ciężka praca administracji całej i ciężka praca specjalistów, którzy pomimo, że mają ogromną wiedzę, to ciągle się rozwijają, wyjeżdżają, dokształcają się, robią to wszystko po to, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
0: Choroby układu krążenia, kardiochirurgia to są właściwie zabiegi, których może potrzebować osoba w niemal każdym wieku, prawda?
10: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najwięcej pacjentów jest w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, ale zdarzają się również młode osoby poniżej 40 roku życia, 30-latkowie, którzy doznają nawet w sposób nagły rozwarstwienia aorty czy zawałów mięśnia serca i tym pacjentom również pomagamy.
0: To są często takie przypadki, gdzie nawet osoba wytrenowana, biegająca potrafi mieć zapaść sercową.
10: Tak, zdarza się, że często pierwszy objaw to jest na przykład zawał mięśnia serca. U osoby, która jest wytrenowana, choroba wieńcowa potrafi się rozwijać podstępnie i okazywać jak gdyby swoje objawy właśnie w sposób nagły, jako zawał serca na przykład.
0: Ale oczywiście choroby układu krążenia to bardzo często przypadłość osób na przykład z otyłością, osób, które nie prowadzą także zdrowego trybu życia, prawda?
10: Niewątpliwie otyłość, cukrzyca, choroby wieku cywilizacyjnego, to wszystko sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. My to wiemy, również wspieramy działania profilaktyczne. Im zdrowiej człowiek żyje, tym ma mniejsze szanse na zachorowanie.
0: Szpital prowadzi wiele też działań profilaktycznych, prawda? Nie ogranicza się tylko do leczenia.
9: Tak, jak najbardziej. Bardzo mocno prowadzimy profilaktykę w szpitalu, różnego rodzaju akcje, niektóre kontynuowane przez wiele lat, nowe akcje wprowadzamy, ponieważ profilaktyka jest bardzo ważna.
0: To zapytam na koniec jeszcze o kwestię tego kontraktu z NFZ. Trudne są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiecie już mniej więcej, kiedy można spodziewać się ich finału?
9: Rozmowy są trudne. Rozmowy trwają tak naprawdę już od 3 lat, ponieważ w momencie, gdy podjęliśmy decyzję o otworzeniu tego oddziału, to już wstępne rozmowy były z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co roku pisaliśmy też pismo z prośbą o zabezpieczenie środków. Ale mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli w pełni pomagać pacjentom, że rzeczywiście ta decyzja jest już za drzwiami. Taką nadzieję mam, dlatego że nasze wnioski, nasze rozmowy, nasze tłumaczenia, myślę, że są odbierane pozytywnie. Tylko oczekujemy już na taką ostateczną decyzję i znalezienie w jakim zakresie też i finansowania. Chociaż tak naprawdę to nie jest dodatkowe finansowanie, to nie są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, dlatego że pacjenci, którzy od nas wyjeżdżają do innych województw, to Podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia musi przekazywać pieniążki do innych województw. Także naprawdę to są pieniądze, które są w obiegu, a jedyne na plus to jest to, że ci pacjenci nie będą musieli czekać i że nie będą musieli jechać transportem, który może też być dla nich niebezpieczny.
0: Trzymam więc kciuki, by Narodowy Fundusz Zdrowia pospieszył się z tą decyzją i by Przemyśl doczekał się świetnego ośrodka kardiochirurgii. Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
1: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym tam nie ma. I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
0: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios, tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, którzy często muszą podejmować trudne decyzje, stoją między wyborem między własnym szczęściem a obowiązkiem wobec kraju. To katalog różnych postaw patriotycznych. Dramat zwraca uwagę na znaczenie wolności i odpowiedzialności obywatelskiej. Ważną rolę odgrywają konflikty między jednostką a społeczeństwem. Produkcja ukazuje też, jak wydarzenia polityczne wpływają na życie zwykłych ludzi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie 2 inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
11: Chciałem złożyć wniosek, bo tak wnioskuję z tego, co działo się na komisji, o te 2 takie punkty sporne. Proszę o dyskusję na ten temat. czyli pierwszy, z tego projektu uchwał wyrzucić, skreślić przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizo świetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka, projekt budowa remizo świetlicy.
0: Mówił Paweł Rudziński, wójt gminy Solina. Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
12: Mieliśmy czas na przemyślenia i dyskusje, teraz tego czasu nie ma. To jest po prostu no, państwa jakby organizacja. Ja nie wchodzę do Rady Gminy, bo nie mam takich kompetencji, także państwo też nie powinniście wchodzić do zadań gminy, a wielokrotnie wchodzicie i też przekraczacie swoje uprawnienia i kompetencje, czego jeszcze nie egzekwowałem, ale no zobaczymy. Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji, więc bardzo trudno działa się w gminie Solina organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi, żeby państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć. Przyjrzyjcie się, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5 500. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu, te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok, są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do państwa. Pani skarbnik, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś, no to już jest wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, panie przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
0: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kaliniewicz poparł w tej sprawie wójta.
13: Ja się nie zgadzam z panem przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te 2 punkty, choćby z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągło latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj pan generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę tego obiektu zostały pozyskane. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki.
14: nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, mnie zapytał pan prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, panie prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą, my nie mamy gotowych projektów, to w żadnej miejscowości nic nie zrobimy. Prośba jest moja jest taka, do wszystkich radnych. Stawcie państwo pomysł na swoją miejscowość i występujcie z pomysłem o to, że trzeba zrobić projekt na to, na tamto. I wtedy będziemy w budżecie to przegłosowywać. Ale jak ktoś nie ma pomysłu i nie występuje żadną propozycją projektu, to nikt nie będzie, że tak powiem, hamulcowy i zazdrosny dla tych, którzy taki pomysł mają. Dziękuję.
0: Kwestia budowy remizo świetlicy w Bóbrce podzieliła radnych. Wójt Adam Piątkowski przypomniał tę sprawę, bo pojawiła się już na wcześniejszej sesji. Chodzi o inwestycję, która może być warta kilka milionów złotych.
15: Jeżeli ktoś chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły. Ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę państwa, to ja mówię, co Komenda Wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kaniniewicz, że Komenda Główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie Centrum Doskonalenia MDP. MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bóbrka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP. I Komenda Główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko Rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie. Bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym, panie przewodniczący, o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego, gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć Komendę Główną do Soliny? Czy warto? Czy można mieć korzyści z tego tytułu? To państwu powiem, że Wetlina miała remizę, w której przebywała szkoła
12: aspirantów pożarnictwa z Krakowa i co oni dostali przez te lata, to nie chcę mówić, to była najlepiej wyposażona jednostka OSP. Celem naszego działania ma być to, żebyśmy nie wydatkując naszych środków pozyskali środki zewnętrzne i dlatego jest ten projekt remizy, bo to będzie tak de facto, będzie projekt obiektu, w którym będzie doskonalenie MDP, a nie baza noclegowa, bo my nie planujemy tam bazy noclegowej, czyli będą spać gdzieś indziej, u innych gestorów, u innych wynajmować i za to przecież w tej chwili na WZW Jawor, szanowni państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci, tak? Czyli płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bufrce przy udziale środków krajowych i naszych, będziemy się starać pozyskiwać, chcemy zbudować bazę szkoleniową dla tych czterech województw. Taki jest nasz pomysł i byłoby wielkim błędem, gdyby państwo dzisiaj odrzucili tą uchwałę, bo z czym do ludzi, jak to się mówi, my nie będziemy... Ja się nie zgadzam wtedy na przekazanie tej działki. Takiej umowy nie podpiszę, bo za dużo ją damy, a za mało weźmiemy. Taki jest cel działania tutaj, tej uchwały i tego wniosku o projekt.
0: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remiz oświetlicy w Bubrce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
12: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i państwo nie słuchali, jak ja do was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I pan w ogóle, niech mi pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj pan prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023. Przygotowywany był, szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do was mówi?
0: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję i do słów wójta gminy Solina.
16: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli, te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę z finansowania.
0: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Berezce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku. Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Fala upałów, jaka zaczyna się na Podkarpaciu w ten weekend, zachęca nas do aktywności, do wycieczek do lasu czy wędrówek szlakami turystycznymi. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTDK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTDK w Rzeszowie.
3: Cudze chwalicie, tego nie znacie.
4: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
17: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki także, dobierać farby, wiedzieć, jakie farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
4: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
17: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą, no i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
4: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
17: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy, oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni, no ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
4: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
17: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
4: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania? Kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
17: Szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
17: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa, więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia, informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby, jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
4: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
17: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
4: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
17: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie, niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wiedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wiedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też ruszamy. Kolejne szlaki, które pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisa-Puli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego do miejscowości Kosina, przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce, właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina, przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No, może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
4: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
17: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
0: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko

0: refleksji nad rolą teatru oraz siłą ludzkich marzeń już w najbliższy poniedziałek o 19 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dzień później zobaczymy tam sztukę Nieosobni. To czteroczęściowy spektakl podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką. Przeniesie on widzów do powojennej Warszawy do lat 50. XX wieku. Sztuka przedstawia środowiska artystyczne skupione wokół teatru na Tarczyńskiej i teatru osobnego. Twórcy ukazują niezwykłą komunę ludzi sztuki poszukujących nowych form wyrazu. W spektaklu przeplatają się motywy teatralne, filozoficzne, literackie i ezoteryczne. Historia pokazuje, jak twórczy głód współistniał wówczas z trudnymi realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19.30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: A, ale mnie gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
11: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat niedźwiedzia, który w czwartkowy wieczór zawitał już nawet na przemyski rynek i wzbudził niemałą sensację. Nie tylko w mieście, w regionie, ale i w całej Polsce. Dlaczego niedźwiedzie wychodzą z lasów? Gdzie tkwi problem? Jak się zachowywać w tej sytuacji? O tym już za moment opowie nam Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Bieszczadzkiej Wołkowyi. Później opowiemy też o tym, jak histeria wokół obecności dzikich zwierząt rząd w pobliżu siedzib ludzkich przeradza się już w kłopoty branży turystycznej, szczególnie najmniejszych gospodarstw agroturystycznych. Pojawią się tematy edukacyjne. Wrócimy jeszcze do organizowanej kilka dni temu w Rzeszowie konferencji poświęconej kształceniu zawodowemu młodzieży i przyszłości zawodów rzemieślniczych. Będzie też sport. Zaprosimy Was na wyjątkowy polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połonin Tour. Naszym gościem będzie Agnieszka Sabat, pomysłodawczyni tej niezwykłej, kameralnej imprezy rekreacyjno-sportowej, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od niedźwiadka, który w czwartkowy wieczór wędrował po rynku i ulicach Przemyśla. Miasta z niedźwiadkiem w Herbie.

0: grupie. Młody osobnik przywędrował prawdopodobnie ze znajdującego się tuż za granicami miasta Lasu Grochowskiego. Mieszkańcy, co widać na wielu filmikach w sieci, nie zachowywali się niestety w sposób odpowiedzialny. Biegali za nim z telefonami, krzyczeli kici kici. Jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? O tym między innymi mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal porozmawia już teraz z naszym pierwszym gościem.
1: Robert Gacka, biolog i przyrodnik, także mieszkaniec Wołkowej, jest razem z nami. To ostatnie, że nasz gość właśnie w tym rejonie Polski zabieszkuje, jest kluczowy. Witam, panie Robercie.
2: Witam serdecznie.
1: W Bieszczadach ostatnio, nie tylko w Bieszczadach, ale o Bieszczadach, jak słychać, to jednocześnie słychać o niedźwiedziach, które są przyczyną tego, że może być może ruch jest trochę mniejszy, turystyczny. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku?
2: No, ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
1: Panie Robercie, no to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
2: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem i to od paru lat, mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, no są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada: nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu no, musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
1: No właśnie.
2: Ale w miejscowościach jest bezpiecznie.
1: Pan powiedział idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
2: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
1: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu no, nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
2: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą. Tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
1: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
2: Tak. Trwa w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona. Odławiania niedźwiedzi i obrożowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi, ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywne bodźcem, którym jest ból.
1: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
2: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika. Zostajemy na szlakach, jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzie.
1: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
2: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno nie zwracamy na siebie uwagi.
1: I zupełnie już na koniec, w 2 zdaniach, jakby pan zareklamował Bieszczady naszym słuchaczom?
2: No to po prostu cieszyć się tym, że to jest ta dzika przyroda jest naszym największym walorem, jaki tutaj mamy dla zaoferowania. Oprócz tego dużo, dużo innych rzeczy. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
1: Bardzo dziękuję. Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Wołkowyi, był razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Na sesjach rad gmin i powiatów w Bieszczadach coraz mocniej wybrzmiewa już nie tylko problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, ale i opis skutków histerii, jaką wokół tej sprawy wywołali w Polsce politycy. Nie tylko politycy Konfederacji, którzy już od wczesnej wiosny straszą ludzi zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt, ale i lokalni samorządowcy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łeskiego Ryszard Owsianik, wiceprzewodniczący Rady, informował.
4: Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o apelach i prośbach wręcz. Sprawa przebiera bardzo poważnego problemu, ponieważ rezygnują turyści, goście, którzy zarezerwowali terminy i wakacyjne, i teraz jeszcze przed okresem wakacyjnym z przyjazdów, a zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych ludzi 2 miesiące w roku to jest jedyna alternatywa i jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać pracowników, którzy tam pracują w tych ośrodkach i w ogóle do przetrwania.
0: Mówił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łeskiego Ryszard Owsianik. Miejmy nadzieję jednak, że za chwilę temat nieco ucichnie i turyści w Bieszczady powrócą.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec przeszukań w Lutoryżu. Na byłej działce aresztowanej patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono szczątki ponad 30 ludzkich płodów. Marcin Starzec.
6: Przez kilka dni kilkuset policjantów przesiewało każdą grudkę ziemi na pięciarowej działce. Obok szczątków płodów wykopano tysiące bloczków parafinowych, płytek mikroskopowych i fragmenty dokumentacji zakopanych na różnej głębokości w różnych miejscach ogrodu, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
7: Policjanci musieli bardzo uważać, żeby każdy dowód, który był zakopany, nie został zniszczony. Każda grudka ziemi musiała być przesiana.
6: Prokuratura zapowiada teraz sekcję zwłok, przesłuchania świadków i zabezpieczenia dokumentacji z placówek, w których pracowała 57-latka. Stanowisko w sprawie wydała też konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii. Profesor Ewa Kaznowska zwraca uwagę, że w takich sprawach procedury są jasne.
8: Jeżeli rodzina nie chce dokonać pochówku, płody dwa razy w roku są odbierane przez gminę Rzeszów, która przeprowadza taki pochówek zbiorowy.
6: Profesor Kaznowska zapowiada też przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii. Magdalena H. trzy następne miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej 12 lat więzienia.
5: Tyle Marcin Starzec. Poznaliśmy wyniki 14. edycji rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do podziału było 15 700 000 zł. Małgorzata Mura.
9: W kategorii ogólnomiejskiej bezkonkurencyjnej okazała się rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku. Co ważne, kolejne projekty z listy, w tym odnowienie Placu Balcerowicza oraz budowa zielonych bulwarów, miasto sfinansuje dodatkowo poza budżetem obywatelskim. Ponad 12 milionów złotych trafi bezpośrednio na osiedla, m.in. na rozbudowę Placu Zabaw przy ulicy Raginica, czy doposażenie biblioteki na osiedlu Grota Roweckiego.
5: W ramach RBO zupełnie nowe oblicze zyska też stadion na Przybyszówce, który zostanie kompleksowo oświetlony. Przetarg już trwa. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował maj na szlakach. W góry wyruszyło ponad 58,5 tysiąca turystów, to 4 tysiące mniej niż rok temu. Służby parku wskazują na dwie główne przyczyny spadku. Krótszy o jeden dzień weekend majowy oraz kapryśną pogodę z 15 dniami deszczowymi. Mimo to dyrekcja ocenia ten wynik jako dobry. A gdzie najchętniej wędrowaliśmy? Tradycyjnie królowała Połonina Wetlińska. Najwięcej osób, bo niemal 14 tysięcy wystartowało z Przełęczy Wyżnej, wybierając najkrótszą trasę do schronu Chatka Puchatka. Drugim najpopularniejszym punktem było Wołosate, skąd turyści najczęściej zdobywali Tarnicę. Podium zamyka Przełęcz Wyżniańska, która przyciągnęła miłośników Połoniny Caryńskiej i Masywu Rawek. I jeszcze podkarpackie drogi. Podpisano umowę na zabezpieczenie osuwiska i rozbudowę drogi 897 w Daliowej. Na tę inwestycję trafi ponad 13 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa, co pokryje aż 80% kosztów robót.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Podkreślił, że ze względu na ograniczenie urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2 kadencji, po zakończeniu ewentualnej drugiej miałby 53 lata i obawiałby się trudnego powrotu na rynek pracy. Błotnicki zaznaczył również, że nie chciał na stałe wiązać swojej przyszłości z polityką i z urzędniczym stanowiskiem. Przed objęciem funkcji przez 18 lat prowadził własną firmę. Nie miał doświadczenia w samorządzie. W wyborach pokonał Zofię Międlar-Mruk, zdobywając około 65% głosów. W czasie swojej kadencji doprowadził m.in. do budowy długo oczekiwanego żłobka oraz poprawy sytuacji finansowej gminy poprzez restrukturyzację zadłużenia. Rozwinął także współpracę z władzami powiatu i zwiększył aktywność informacyjną urzędu, szczególnie na Facebooku. Jego rezygnacja wywołała wśród mieszkańców szok, rozczarowanie i obawy o przyszłość rozpoczętych projektów. Wielu mieszkańców podkreśla jego zaangażowanie, nowoczesne podejście, kulturę osobistą oraz brak powiązań z lokalnymi układami politycznymi. Sam były burmistrz przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
3: Radio Złote Przeboje.
0: A teraz w naszym programie wracamy do organizowanej kilka dni temu w Urban Lab w Rzeszowie niezwykłej konferencji poświęconej przyszłości rynku pracy. Spotkanie zorganizowała Podkarpacka Komenda Ochotniczych Chówców Pracy i Urząd Miasta Rzeszowa. Ważnym zagadnieniem poruszanym wówczas była m.in. sztuczna inteligencja i jej wpływ na nasze życie, na naszą pracę i wybory życiowe. Jednym z uczestników paneli był nasz kolejny gość, z którym już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Czerwiec to czas, w którym wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem zawodu. Sztuczna inteligencja podpowiada nam, że wiele zawodów zniknie, ale myślę, że dobra wiadomość jest taka, że są pewne zawody, no, które nie znikną, których nikt nie zastąpi.
10: Rzemiosło, rynek pracy. Musimy rozumieć ten rynek jako siłę roboczą, która niejednokrotnie nie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Każdy z nas potrzebuje fachowca, budując dom, potrzebuje stolarza, murarza, ktoś musi położyć płytki, ktoś musi pokryć dach, ktoś musi w końcu naprawić samochód. Sztuczna inteligencja nam tego nie zrobi. Te zawody, one nie mogą i nie znikną z rynku pracy i nie zastąpi ich sztuczna inteligencja.
0: Tu chyba ważne, żeby nie popełnić tego błędu, który jako kraj nawet popełniliśmy w latach 90. XX wieku, gdy wiele osób wybierało liceo, odeszło od zawodów, od tradycyjnych zawodów, wierząc, że wyższe wykształcenie da nam nie wiadomo jaką przyszłość, a okazuje się, że dzisiaj ludzie z wyższym wykształceniem pracują za minimalną albo niewiele więcej niż minimalną, a murarz, budowlaniec zarabia często dwukrotność tej albo trzykrotność pensji minimalnej.
10: Tak. Po 89 roku system edukacji w Polsce próbował się zmieniać. Społeczeństwo zostało niejednokrotnie źle informowane, że każdy musi mieć maturę. To nie matura pomoże nam w rynku pracy. Owszem, matura jest potrzebna dla osób, dla dzieci, dla młodzieży, które chcą się dalej kształcić. Natomiast ten system, który odszedł niejednokrotnie od kształcenia, kształcenia dualnego, kształcenia dla rynku pracy. Nie każdy, kto będzie miał studia, będzie zarabiał dzisiaj więcej. Nie każdy potrafi wykonać tą pracę. A publiczne pieniądze skierowane i nakierowane tylko na kształcenie ogólne nie spowodują później, że przybędzie nam rąk na rynku pracy.
0: Trochę zachwycaliśmy się taką wizją społeczeństwa opartego na wiedzy, na innowacjach, ale zapominamy o tym, że jednak w tej branży innowacyjnej, technologicznej, branży twórczej, kreatywnej będzie pracować parę procent osób, prawda? A ciągle potrzebujemy jednak masy ludzi do zwykłych zawodów, do, tak jak pan wspomniał, nie do budowlanki, do zawodów rzemieślniczych.
10: Tak, oczywiście. To nie oznacza, że rzemiosło, że zawody, które wymagają umiejętności manualnych, nie będą korzystać, bo korzystają ze sztucznej inteligencji. Wiele zawodów w projektowaniu czy naprawie samochodów też jest konieczna sztuczna inteligencja, ale to wspomaga umiejętności manualne, ale nie może sztuczna inteligencja wykorzystać tych umiejętności do wykonywania codziennych prac, które w gospodarce są. Zresztą wystarczy przypomnieć, że tych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w kraju mamy powyżej 90%, w których pracują rzemieślnicy, w których pracują pracownicy z umiejętnościami manualnymi.
0: W Przemyślu jedną z najstarszych organizacji społecznych jest Cech Rzemiosł Różnych. Korzenie tej organizacji sięgają XIV wieku. To pokazuje, że faktycznie to rzemiosło trwa i będzie trwać. Nawet jeśli mamy pewne wyobrażenia, na przykład o szewcach, o krawcowych, że gdzieś te zawody znikają, to one jednak nie znikają. One są nam ciągle potrzebne.
10: Tak, rzemiosło, cechy rzemiosł różnych, tak jak w Przemyślu i w każdym mieście, powstawały wtedy, kiedy powstawała jakaś społeczność. Miasto, to rzemieślnik był pierwszy i potrzebny do nauki zawodów w systemie dualnym. To rzemieślnik stawał w razie czego do wojny. Był potrzebny bednarz czy kowal. Zresztą każdy zawód, który wspomagał wszystkie wojny. Te zawody się przeobrażały, ale jak pan redaktor wspomniał, od 1400 poprzez 500-600 i mamy w tej chwili 2026 rok, dalej rzemiosło trwa. Ono jest trochę przeobrażone, ale w dalszym dalszym ciągu rzemieślnicy u siebie w swoich zakładach kształcą młodzież, a to kształcenie, należy podkreślić, jest w systemie dualnym, czyli trochę nauki w szkole i resztę nauki bezpośrednio w realnych warunkach rynku pracy, bezpośrednio na stanowisku u rzemieślnika, u przedsiębiorcy. Do dziś jest to najlepsza forma i metoda kształcenia.
11: A jak wygląda w tej chwili sytuacja Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie? Macie mimo wszystko chyba jednak coraz mniej podmiotów, bo jak sobie przypomnę lata 60., 70., nawet na zdjęciach, bo oczywiście nie pamiętam tych czasów, no to w samym Przemyśle było kilkadziesiąt zakładów szewskich, dzisiaj zostały ledwie 3. Jest pewien jednak taki proces, w której ta masowa produkcja, tania produkcja z Chin zastępuje nam w dużym stopniu to lokalne rzemiosło, prawda?
10: Zapewne tak, ale tu przede wszystkim rynek, popyt i podaż. Jeżeli nie potrzebujemy tylu szewców, to ich nie będzie tyle, ponieważ każdy szewc musi zarobić dla siebie na lokal, na podatki, na ZUS-y. Więc jeżeli mielibyśmy tak 100 czy 50 szewców, jest niemożliwe, aby się każdy utrzymał na rynku. Popyt i podaż. Natomiast jak pan redaktor mówi o ilości zakładów, które wtedy były zrzeszone w cechach. Tak, ale wtedy była przynależność obowiązkowa. Po 89 roku zwolniono obowiązkowość z jednym wyjątkiem, że jeżeli będzie kształcił pracowników młodocianych, to ma obowiązek zrzeszania się w cechu rzemiosł różnych, czyli musi podlegać pod Izbę Rzemieślniczą. Następnie w Izbie Rzemieślniczej będzie zdawał egzamin na tytuł czeladnika, a następnie na mistrza.
11: Kilka miesięcy temu robiłem reportaż o jednym z takich zakładów szewskich i to, co mnie uderzyło, to fakt, że przy stosunkowo niewielkich przychodach, około tam 4000 zł, ten szef musi jednak ponad 2000 wydać na ZUS. Nie uważa pan, że powinny być jednak jakieś takie zmiany systemowe, które by to rzemiosło ratowały? Bo na przykład w przypadku zakładów szewskich czy krawcowych jest to forma pewnego recyklingu, pewnej branży, która zapobiega marnotrawstwu zasobów ziemi, także na przykład, prawda?
10: Tak, oczywiście. Przede wszystkim w zawodach, które się przeobrażają, w zawodach, które możemy już nazwać jako zawody zanikające. Szewc, krawiec czy chociażby i zegarmistrz. Kiedyś zegarmistrz naprawiał, jak wiemy, zegarki mechaniczne, później wchodzące powoli w zegarki elektroniczne. Dzisiaj zegarmistrzostwo przeobraziło się praktycznie do wymiany baterii w zegarku, ale też takie małe, mikro zakłady rzemieślnicze są konieczne i potrzebne na rynku. A jeżeli chodzi o koszty, naprawdę nie można, nie powinno się równoważyć tych małych mikrozakładów z dużymi firmami. Państwo w jakiś sposób powinno pomóc chociażby w dotacjach do podatku czy ulgi podatkowe dla tych zakładów. Wiemy, że system ubezpieczeń mamy w Polsce taki, jaki jest. W związku z tym, jeżeli osoba prowadząca taki zakład, taką działalność nie będzie opłacać składek, to niestety później nie będzie mieć emerytury. Dlatego każdy z takich prowadzących zakład rzemieślników stara się, chociaż nie zarobi, ale musi opłacić pewne elementy. Ale dopłaty do światła, prądu, lokalu, podatku jak najbardziej są wskazane dla tych mikrozakładów zanikających.
11: A jakie korzyści ma taki przeciętny lokalny przedsiębiorca, rzemieślnik zrzeszony w Izbie Rzemieślniczej? W jaki sposób jesteście w stanie pomagać tym małym?
10: Jako rzemiosło to strukturę posiadamy w całym kraju. Począwszy od cechów, które są prawie w każdym powiecie, poprzez izby rzemieślnicze, które są w każdym województwie, poprzez Związek Rzemiosła, który jest w Warszawie na ulicy Miodowej, jesteśmy organizacją reprezentatywną. Reprezentatywną to znaczy mamy wpływ na pewne działania w kraju, czyli nasi przedstawiciele zasiadają w powiatowych i wojewódzkich radach rynku pracy, zasiadają w radach dialogu społecznego, jak również akurat teraz mamy przewodniczącego Krajowej Rady, przewodniczącym jest profesor Klimek, który poprzez umiejętności swoje ma realny wpływ na działania, które mogą skłonić do tego, żeby rzemiosło, żeby plany i monity rzemieślnicze były jednak uwzględniane w działalności państwa.
11: Współpracujecie także tutaj choćby lokalnie z Komendą Wojewódzką OHP w Rzeszowie, bo faktycznie rzemiosło to jest przyszłość często dla tych młodych ludzi.
10: Tak, oczywiście. Niektóre nasze działania Izby Rzemieślniczej czy cechu rzemiosł zazębiają się. Niektóre działania mamy tożsame i bardzo podobne. Ochotniczy Chówiec zajmuje się kształceniem młodocianych, również nasze cechy czy izba zajmuje się kształceniem młodocianych. My dla Chówca następnie egzaminujemy młodzież, która ukończyła kształcenie. Ale tu, o czym się nie mówi dzisiaj, Chówiec ma bardzo dużą rolę do spełnienia, ponieważ młodociani, absolwenci, którzy kończą szkołę branżową, niejednokrotnie nie mają 18 lat. Jeżeli nie ma 18 lat, nie może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, Urząd Pracy nie zatrudni. Problemem dla rodziców tego młodocianego absolwenta, jak również dla absolwenta, jest to, że nie ma wtedy opłacanego zdrowotnego. A więc Chówiec poprzez kursy kwalifikacyjne zagospodaruje tą młodzież, która ma obowiązek kształcenia, dokańczając to kształcenie do 18 roku życia, jak również współpracuje z organizacjami, tak jak Izba Rzemieślnicza, ale również z pracodawcami w formie staży lub poszukiwania pracy dla tych absolwentów.
11: Widzimy więc, że Izba Rzemieślnicza, Chówce Pracy to ciągle jest przyszłość, także nie tylko przeszłość w naszym kraju. Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Zostajemy jeszcze chwilę w Rzeszowie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2025 rok. Wcześniej spodziewano się, że prezydent może mieć z tym kłopoty, bo wielu radnych deliberowało nad referendum w sprawie jego odwołania. Na sesji też nie było spokojnie. Debata nad raportem o stanie miasta trwała ponad 9 godzin. Fiołek przedstawiał Rzeszów jako dynamicznie rozwijające się miasto z rosnącą liczbą mieszkańców, inwestycji i studentów. Opozycyjni radni krytykowali przede wszystkim wysoki poziom zadłużenia miasta. Krystyna Wróblewska zarzucała prezydentowi m.in. wspieranie patodeweloperki, chaos komunikacyjny oraz zaniedbywanie części osiedli. Opozycja nie była jednak jednomyślna, ponieważ część radnych PiS nie zgadzała się z całą krytyką ukierowaną pod adresem prezydenta. Robert Kultys argumentował, że rozwój miasta wymaga wspierania inwestorów i zwiększania wpływów z podatków. Wotum zaufania i absolutorium zostały przyjęte minimalną większością głosów. 13 radnych było za, 12 przeciw. Wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie zostały rozpatrzone, ponieważ komisja rewizyjna nie zdążyła wydać opinii prawnej dotyczącej dwóch takich projektów złożonych przez opozycję.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie czas na temat, który nie daje spokoju mieszkańcom Leska i okolic i na który zwróciła nam uwagę Barbara Jankiewicz.
12: Nie tylko niedźwiedzie stanowią zagrożenie. Jest wiele wypadków z rowerzystami. Ja mieszkam akuratnie przy takiej obwodnicy Leska, bo wszyscy, którzy uciekają przed światłami, przejeżdżają w porze szczytu koło mnie. I mamy, ja myślałam, że jeden samochód, ale podglądałam dwóch kierowców, dwóch samochodów, którzy robią wyścigi na tej drodze. Ja po prostu nie zdążę zrobić zdjęcia tablic rejestracyjnych. Tam jest 30 km na godzinę ograniczenie, ale to jest na pewno ponad 100. Bo to jest z takim wyciem silników i na zakręcie. Dojdzie do tragedii.
0: Barbara Jankiewicz apeluje do przedstawicieli odpowiednich służb, szczególnie policji.
12: Ja bym panów prosiła, żebyście się tak przyczaili. Mówię o tej ulicy, wiecie gdzie? Bo mnie to naprawdę nie przeszkadza, że ten silnik wyje. Ale ludzie idą na plac targowy. To jest najczęściej wieczorem, ale zdarza się i w dzień. Dojdzie do tragedii. To są dwa, jasny i ciemny samochód, ale ja za daleko jestem na tarasie, żeby zidentyfikować tablicę. Ale słuchajcie, dojdzie do tragedii, bo to już trwa ładnych parę miesięcy. Jacyś młodzi wyścigowcy chyba sobie tam uprawiają wyścig. Ludzie idą na plac targowy, tam jest chodnik wąski. Jeżeli go wyrzuci, bo tam już po murze mojego sąsiada się przewiózł człowiek, wjechał w bramę na kolejnego sąsiada. Panowie na pewno wiecie z interwencji wcześniejszych. nie wiem, macie swoich tak zwanych współpracowników, sygnalistów. Dowiedzcie się, do kogo należą te fantazje.
0: Mówiła Barbara Jankiewicz. Okazuje się, że temat zna także między innymi przewodnicząca Rady Powiatu Leskiego Magdalena Mazurkiewicz.
13: Tam jest jeszcze problem wieczornych driftów na placu targowym, wieczornych driftów na parkingu przy Netto. Zdarzają się z placu targowego, z ulicy Mickiewicza. Zgłaszali też mieszkańcy, że takie drifty się odbywają. To było jeszcze w okresie zimowym, tak? Bramy są otwarte. Ja co prawda rozmawiałam z panem burmistrzem, ale tam jest zgoda na to, żeby mieszkańcy parkowali, więc jak gdyby nie ma takiej decyzji, żeby tą bramę zamykać, natomiast na pewno takie wydarzenia się w nocy odbywają na tym placu targowym, więc też nie wiem, czy tam myśmy z urzędu zgłaszali, bo już nie pamiętam, ja rozmawiałam z panem burmistrzem też, ale tam w tamtym rejonie też mamy sygnały, tam jest też gimnazjum, niedaleko też młodzież chodzi, więc gdyby tam zwrócić uwagę na tę okolicę, to bardzo proszę.
0: Mówiła Magdalena Mazurkiewicz. W kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Leska i całego powiatu dominuje dziś jednak temat bezpieczeństwa zdrowotnego. Mieszkańcy, a w ślad za nimi radni, pytają m.in. o przyszłość oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Lesku. Jakie jest w tym temacie stanowisko dyrekcji? Mówi Mirosław Leśniewski, który od początku marca zarządza tą placówką.
3: Tym żyją Bieszczady.
14: Gdybym miał zamykać oddział, to nie zawieszałbym, tylko od razu bym zamknął. Dlatego oddział staramy się, żeby był. W tej chwili już mamy zatrudnioną nową panią doktor. Czeka tylko na dokumenty, bo to jest pani doktor, która wróciła z Anglii i jeszcze angielskie dokumenty nie są dostępne. Jak tylko będą dostępne, oddział zacznie działać.
0: Przypomnijmy, że szpital w Lesku, który stracił już m.in. porodówkę, jest dziś jedną z najbardziej zadłużonych placówek w regionie, dlatego też coraz głośniej mówi się o potencjalnym wygaszaniu jego działalności. Mieszkańcy Bieszczad nie tak dawno masowo podpisywali się pod apelem do premiera Donalda Tuska o ratowanie tej placówki, o zmiany w sposobie finansowania służby zdrowia, które zapobiegłyby likwidowaniu małych szpitali powiatowych na słabo zaludnionych terenach kraju, takich jak Bieszczady. Oby walka o ratowanie szpitala przyniosła oczekiwany przez mieszkańców skutek. A teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata. Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy TOSA Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
15: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
0: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
15: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
0: Około 70 kilometrów w jedną stronę po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
15: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 kilometrów na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
0: Startujecie z Cisnej? Tam jest dobra jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
15: Tak, my startujemy praktycznie z przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 kilometry do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Tam stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole. Tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem. Także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
0: Po drodze między innymi zapora w Starinie, prawda?
15: Zaporę w Starinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Starinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
0: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
15: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę i poznawaliśmy właśnie Jasniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
0: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
15: Tak, oczywiście. W realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
0: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
15: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji festiwalu rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. Też zostało to, do tej pory znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. Wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt. Bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką. I to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
0: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
15: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych.
0: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia, a co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, forma pobytu w jakimś miejscu?
15: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40 do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni to jest 70 kilometrów. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok, więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście pierwszy dzień i drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
0: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
15: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze, żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże. No i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
0: A jak wygląda kwestia zapisów?
15: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, do 30, maksymalnie do 40 osób, ponieważ no, na rowerach nie da się jeździć z dużymi grupami. Nie ma się wtedy tej przyjemności takiej. Nie można się zintegrować fajnie, więc do 30-35 osób to maksymalnie i już ostatnie takie wolne miejsca nam zostały. Jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to zapraszam.
0: Zapraszamy więc gorąco na polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Imprezę, o której opowiadała nam dziś Agnieszka Sawat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
15: Dzięki bardzo.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios. Tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz wróćmy jeszcze na parę chwil do tematów związanych z naszym zdrowiem. W ostatnich dniach i tygodniach sporo mówi się o kondycji placówek służby zdrowia w naszym regionie. Trwa walka o ratowanie szpitala w Lesku, ale mocno zadłużony jest także szpital w Ustrzykach Dolnych. Tu pomysłem ma być jednak konsolidacja, połączenie ze Szpitalem Wojewódzkim imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. O założeniach tego pomysłu porozmawiamy teraz z naszym kolejnym gościem. Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
16: Witam serdecznie.
0: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze Szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
16: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą bieszczadzkim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
0: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
16: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami. Natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały. Łatwiejsza byłaby konsultacja, bo nasi specjaliści mogliby się konsultować nawzajem na drodze telefonicznej. Jeżeli jakiś pacjent wymagałby jakiejś specjalistycznej czy głębszej diagnozy czy leczenia, wówczas moglibyśmy transportować bezpośrednio tutaj do Przemyśla, do wysokospecjalistycznych oddziałów tych pacjentów. Dlatego też uważam, że to byłaby dobra decyzja, przede wszystkim dla pacjentów i nasi pacjenci mogliby z tego naprawdę skorzystać.
0: W szpitalu w Ustrzykach Dolnych istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
16: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
0: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji porówek w Ustrzykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Ustrzykach?
16: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjenci z Bieszczad, pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą. Nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą. Więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
0: Nie jest tajemnicą, że szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Ustrzykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
16: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
11: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
16: Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały obłożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
11: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
16: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną, nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
11: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
16: Tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są, zapowiedział pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
11: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje.
11: Służba zdrowia to gorący temat w ostatnich dniach, także z uwagi na szokujące czasem zarobki lekarzy. Wiele kontrowersji wzbudził przypadek 28-letniego lekarza bez specjalizacji, radnego dzielnicy Ursus, który w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał 1 600 000 zł dochodu. Gdy jednak przyjrzymy się oświadczeniom radnych, którzy wykonują ten zawód, okaże się, że sprawa wysokich zarobków to nie tylko kwestia szpitali i ludzi z politycznego nadania. Już ponad dekadę temu w Radzie Miejskiej w Przemyślu zasiadała na przykład lekarka prowadząca mały, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Deklarowała 500 000 zł zysku rocznie. Realnie było to na dzisiejsze pieniądze ponad 1 000 000 zł. Dlatego trochę irytuje mnie dziś, że lustruje się tylko lekarzy czy dyrektorów pracujących w publicznej służbie zdrowia. Zlustrujmy jeszcze może zarobki tych zarządzających niepublicznymi placówkami na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. To ludzie często o znacznie mniejszym zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Ukażą nam się również zarobki rzędu 1 000 000 zł rocznie. To być może nawet większy problem polskiej służby zdrowia, bo gdyby na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lekarze nie maksymalizowali zysków kosztem pacjenta, na przykład dostępu do diagnostyki, badań krwi i moczu pozwalających wcześniej wykrywać różnego rodzaju schorzenia, to całościowo
0: Wyjściowy koszt systemu byłby zdecydowanie mniejszy. Moglibyśmy mieć więc zdecydowanie lepszą jakość służby zdrowia, mniejsze kolejki, lepsze zdrowie społeczeństwa przy tych samych wydatkach jak dziś. Logika, według której funkcjonuje dziś służba zdrowia w Polsce, jest moim zdaniem chora. Wyobraźmy sobie bowiem, że strażakom płacimy nie za gotowość do pracy, tylko za ilość pożarów. A tak to niestety od czasów rządów AWS i Unii Wolności wygląda w Polsce z lekarzami.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko jako artystę, lecz także jako człowieka pełnego wątpliwości, marzeń i ambicji. Bohater poświęca swoje życie realizacji wizji nowoczesnego teatru Reduta. Twórcy pokazują jego dążenie do stworzenia nowego etosu pracy aktorskiej opartego na odpowiedzialności i współpracy. Osterwa traktował zawód aktora jako szczególną misję społeczną i duchową. Spektakl stawia pytania o aktualność jego idei we współczesnym świecie. Monodram w wykonaniu Daniela Salmana łączy elementy komedii, dramatu i nowoczesnych środków wyrazu. Przedstawienie zdobyło liczne nagrody, m.in. na festiwalu Monofest w Łodzi. Marzyciel, spektakl, który zachęca

0: realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19:30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
8: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
9: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
8: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś

0: weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć? A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Po włosku gram za chwilę, ale na początek Sisi.

Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I Have This Kiss Forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Och, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, weekend.
15: Dzień dobry.
14: To jest Radio Złote Przeboje.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sel.

0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Reklama.
7: Jest 21 czerwca, niedziela. Słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
8: Burze nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
9: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
8: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
10: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
8: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
11: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
8: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł

0: 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie. Radio Złote Przeboje. Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku, Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku, odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
8: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
9: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Auto VATCHEM. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David to już za nami. Ja dzisiaj gram złotą piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
5: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
6: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
5: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
7: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
5: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
8: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
5: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą 30, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
9: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało.

0: wszystko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
1: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
0: Kochamy złote przeboje.
1: Okej. Taki jak ten, Irene Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, kamień i aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
4: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
3: I też Brookbet?
4: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
3: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
4: I ogrodzenie.
3: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice to fit you. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Lian Rimes.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego

0: 4.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflo.
6: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11. Zapraszamy na wiadomości.
7: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
8: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
7: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
9: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
7: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda na weekend.
6: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
10: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
12: Uff, jak gorąco!
6: Czyli Juliana Tuwima.
13: Radio Złote Przeboje!
6: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
12: Jak gorąco!
6: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Forna Chiari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę?

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
13: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
12: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
13: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
14: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
15: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Justin Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać, i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.

0: Handlowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
3: To już południe na zegarach, słuchacie Radia Złote Przeboje, a już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
4: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
5: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
6: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
4: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
7: Pogoda.
3: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29.
2: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
3: 12:03, pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

0: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
1: Reklama.
2: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
3: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
2: I też Brookbet?
3: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
2: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
3: I ogrodzenie.
2: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
17: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
16: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
17: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
18: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
19: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 1993 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej i poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zabij serca mego lud. Daj, daj, daj.
1: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę, robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00 powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
5: historię. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny...

0: Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
2: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
0: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: 3 minuty po godzinie 13:00. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 1981 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyty list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
1: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
0: I też Brookbet?
1: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
0: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
1: I ogrodzenie.
0: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, Żytnioki, Śląsk. Spichlerz Kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
9: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
8: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
9: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
10: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
11: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczy Cię ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
12: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

0: Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i

0: i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
1: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
0: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
2: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
0: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
17: fresh. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money!
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los!
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
21: Daleko jeszcze?
22: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
21: Wow, jaki błękitny!
23: A to nasz hotel przy samej plaży.
22: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
23: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
22: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
24: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
10: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
9: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
10: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
11: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
12: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub kruszywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
15: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb. To będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
2: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Sponsorem audycji był właściciel salonu motoryzacji.

0: motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
1: Reklama.
0: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej. Dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie.

0: Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
1: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
5: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
3: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 3 minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju. To teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
6: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy BrookBet.
7: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
6: I też BrookBet?
7: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
6: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
7: I ogrodzenie.
6: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na W Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
7: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
6: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
7: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
8: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
1: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin.

0: powstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony, mam nadzieję, odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

Radiu Złote Przepoje, takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
7: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
8: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
7: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
8: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

Radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w Radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu, ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz, prawy do lewego.
1: Reklama. Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
2: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
1: I też Brookbet?
2: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
1: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
2: I ogrodzenie.
1: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
11: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
10: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
15: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
14: No, sprytnie.
16: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
2: Zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
19: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
2: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
9: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.

W radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Uwaga! Chcesz mieć ogród jak z marzeń? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. W Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie oferujemy szeroki asortyment elektronarzędzi ogrodowych i budowlanych. Kosiarki, podkaszarki, piły spalinowe, wkrętarki, szlifierki i wiele innych. A teraz super kosiarka spalinowa o mocy 5 koni mechanicznych za jedyne 1099 zł. Sprawi, że pielęgnacja ogrodu stanie się łatwa i przyjemna. Odwiedź Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie lub krzyżywabuterla.pl i skorzystaj z fantastycznych oferty.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje Aflofarm.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
0: Reklama.
11: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Mirjam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
13: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
12: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
14: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
12: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
15: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. przyjemność. Na pewno państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.

0: i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Ale bogatą ofertę ma Markup. Kostka brukowa, płyty tarasowe, wszystko tej znanej firmy Brookbet.
1: No, a teraz jeszcze poszerzony asortyment pustaków ogrodzeniowych.
0: I też Brookbet?
1: A jak? I do tego ten nowy ogród wystawowy, w którym oglądamy wszystko na żywo.
0: Już sobie wyobrażam nasz piękny podjazd, ogród.
1: I ogrodzenie.
0: Markup zaprasza. Krzemienica 3A. Szczegóły na markup.eu.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Uwaga, super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Są takie gładkie, delikatne, te subtelne kształty.
17: Zaraz, zaraz, co ty tam robisz? Sąsiadki podglądasz?
16: Sąsiadki? Ja? Mówię o naszych nowych oknach z salonu Dawkar. Cudowne.
17: Ach tak? To ja ci pokażę jeszcze nasze nowe rolety. O!
18: Odwiedź salon Dawkar i poczuj radość z wiosennej promocji. Dodatkowy rabat na okna Adams, rolety zewnętrzne z silnikami Somfy oraz bramy garażowe i drzwi firmy Wiśniowski. Dawkar, Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak, wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz!
6: Bo w Media Expert taniej masz!
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
18: Godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i chylę kapelusza, a w zasadzie to czapki i gram dla Was fantastyczne kawałki. Obiecuję, że za chwilę m.in. Beata Kozidrak, Kylie Minogue, a teraz pan Phil Collins.

0: prosto z Australii. Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje, a już teraz o śpiewaniu opowiada wam Beata Kozidrak.
1: Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej.

złote przeboje Marillion i Kaylee. Zresztą Kaylee określa się jako taką sentymentalną piosenkę o miłości, no bo tytuł tego utworu powstał z połączenia imienia jednej z kobiet, z którą to wokalista Fish był w relacji. Muzyk zresztą kiedyś się zdradził, że pisał ten kawałek i było to jakby takie rozliczenie ze swoimi związkami, na które tak naprawdę nie miał czasu, bo wszystko poświęcał dla kariery. Natomiast my teraz zmieniamy klimat w Radiu Złote Przeboje na disco. Lata 80., połowa lat 80., kiedy na scenie debiutuje Cissy Catch, a też mało kto pamięta, że akurat ta piosenka była pierwotnie odrzuconym utworem napisanym dla Modern Talking. No i też swoją drogą wszystko się pięknie łączy, bo akurat w karierze Cissy Catch mocno uczestniczył Dieter Bohlen. No to słuchamy już teraz I Can't Lose My Heart Tonight w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Uwaga! Marzysz o pięknym ogrodzie? Kruszywa ogrodowe z Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego w Rzeszowie to idealne rozwiązanie. Oferujemy szeroki wybór kamieni ogrodowych, które nadadzą Twojemu otoczeniu niepowtarzalny charakter. Planujesz budowę? Nasze kruszywa budowlane zapewnią solidność i trwałość Twoich projektów. Dodatkowo doskonałej jakości kostka brukowa sprawi, że Twoje podjazdy i alejki będą zachwycać przez lata. Centrum Kamienia Drogowego i Ogrodowego przy Alei Wyzwolenia 10 w Rzeszowie. Zaskoczycie ceną i jakością. www.kruszywa-puterla.pl.
2: Wójt gminy Trzebownisko i Gminne Centrum Kultury zapraszają na święto w Dolinie Łąckiej. W sobotę 27 czerwca warsztaty wyplatania wianków, spektakle Teatru Ognia, nocna gra terenowa, koncerty i impreza taneczna. W niedzielę 28 czerwca warsztaty rękodzieła, przysmaki lokalnej kuchni oraz koncerty zespołów. Połoniny, wesele krzemienickie, żytnioki Śląsk, spichlerz kultury. 27 i 28 czerwca. Do zobaczenia w Łące pod dobrym adresem gminy Trzebownisko. Szczegóły na gck.trzebownisko.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
11: Reklama.

0: energetyczny, pobudzający kawałek od dziewczyn ze Spice Girls, a więc Stop. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz o początkach zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: No i oczywiście wielka zasługa Zbyszka Hołdysa, ja to zawsze będę wspominał i mówił, krótko już teraz, ale Zbychu kiedyś mi powiedział: Robert, ty musisz stanąć na wadze, zobaczyć ile ważysz. Zrób coś swojego po prostu, będziesz wiedział. I on, Zbychu, wtedy nawet później żeśmy gadali, że on nie miał na myśli płyty całej, tylko żebym zrobił numer, tak jak on zrobił, nie wiem, Magda K, czy wiesz, tam te numery, które na początku się pojawiły, które były asumptem do tego, żeby powstał zespół Perfect, taki, jaki znamy. No więc ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo i wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami, ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my z kolei w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do początku XXI wieku i solowego kawałka Roberta Gawlińskiego, Nie pokonasz miłości.
3: Nie.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Czy wzdłuż drogi Via Carpatia powstanie seria monumentalnych rzeźb? To pomysł artystów rzeźbiarzy z naszego regionu, od którego rozpoczniemy to wydanie naszego programu. Później pojawi się m.in. temat transgranicznej współpracy gospodarczej ze Słowacją. Opowiemy też o nowym oddziale kardiochirurgicznym na Podkarpaciu, który jednak już od 5 miesięcy nie może doczekać się na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaczynamy jednak od niezwykłego pomysłu na wizualne uatrakcyjnienie drogi ekspresowej Via Carpatia. Oddajmy głos autorowi tego pomysłu, Piotrowi Biesowi.
6: Mało poruszany jest temat sztuki, która jest niezwykle, uważam, istotna, bo jedną figurą czy jednym filmem można przekazać więcej treści niż tysiącem słów, o tym wiemy doskonale. No i teraz chciałbym wytłumaczyć się z tej idei najdłuższej galerii sztuki wzdłuż trasy Via Carpatia. To się zrodziło w mojej głowie gdzieś mniej więcej przed 8 bodajże laty, kiedy się spotkaliśmy na pierwszym zlocie w Krasiczynie firmowanym przez Fundację imieniem Wacława Felczaka, żeby na miejscach odpoczynku dla kierowców, począwszy od gdzieś tam krajów bałtyckich, a skończywszy na Grecji, to jest z tymi różnymi odnogami. Ta trasa wynosi chyba gdzieś, mam mniej więcej około 3000 kilometrów. Na miejscach odpoczynku dla kierowców stawiać dzieła sztuki, rzeźby, czy na ścianach malować murale, czy mozaiki. Ja jako rzeźbiarz to optuję za rzeźbą, tak jak i Piotr. I myślę, że tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, z Broszkiem, byłby też pokazywany cały proces tworzenia tej rzeźby dla publiczności, bo zarówno Piotr, jak i ja uczestniczymy w tak zwanych międzynarodowych sympozjach rzeźbiarskich już od wielu lat. Piotr chyba w 60 albo więcej. Ja troszkę mniej, bo tam około 40 obliczyłem sobie. Jak sobie obliczyłem, w 14 krajach Europy stawiałem swoje rzeźby, w niektórych po kilka. Mam też rzeźbę w Maroku i w Nowej Zelandii postawiłem rzeźbę. To są duże realizacje w kamieniu i w żelazie spawane, podobnie jak Piotr. I myślimy sobie tak, że można by robić w ten sposób, żeby wzdłuż tej Via Carpatii tworzyć, zapraszać artystów z krajów, które Via Carpatia łączy, z tych wszystkich krajów, również artystów ukraińskich, znakomitych artystów ukraińskich, którzy nie będą tam mieli tej bezpośredniej odnogi do Via Carpatia, ale myślimy, że kiedyś sytuacja uspokoi się, ta straszliwa wojenna sytuacja, i będziemy mieli swobodne połączenie z Ukrainą poprzez tą Via Carpatię, zapraszać tych artystów i na tych miejscach odpoczynku dla kierowców realizowaliby swoje dzieła.
5: Piotr Bies zdradził też, kto według jego koncepcji ma być zaangażowany w ten pomysł i jak miałoby wyglądać finansowanie tego projektu.
6: Dla mnie istotne jest to, żeby przy realizacji tych dzieł byli artyści, praktycy, którzy potrafią odpowiednio zachować się z takim tworzywem jak kamień. To jest jedno z najlepszych tworzyw rzeźbiarskich. Znamy wszyscy tę historię sprzed tysięcy lat, co się zachowało dla nas sprzed tysięcy lat. Właśnie rzeźby z kamienia, one się zachowały. Tego jest sporo jeszcze, więc my byśmy chcieli coś takiego robić. Nie muszą to być artyści, którzy są z pierwszych półek obecnie we wszystkich galeriach, czy tam w albumach sztuki, nie wiadomo jacy. Muszą to być artyści praktycy, którzy robią dobrą sztukę. Ja osobiście jako pomysłodawca tego projektu mam takie marzenie, że tutaj wystarczyłoby, żebyśmy na przykład wspólnie z Piotrem zajęli się konstruowaniem całej tego przedsięwzięcia. Nie potrzebujemy żadnych krytyków ani żadnych kuratorów sztuki. Żadnych takich. My, praktycy, na to wystarczymy. I to jest tak jak dzisiaj podziwiam te projekty, które powstały za czasów

0: kamienia, na zapewnienie artyście dachu nad głową, przez 3 tygodnie na przykład cięcia tego w kamieniu, na zapewnienie pewnej opieki technicznej, ludzie, którzy by tą rzeźbę przesunęli, ustawili i to by wystarczyło, powstałyby naprawdę świetne dzieła. Czegoś takiego nie ma w skali europejskiej. Są oczywiście, na pewno Państwo widzieliście, jak podróżujecie gdzieś, szczególnie na południu Europy. Ja widziałem parę takich rzeczy w Austrii, we Francji, we Włoszech, gdzie tam właśnie na tych miejscach, gdzie kierowcy odpoczywają czy tankują paliwo, znajdują się jakieś dzieła sztuki, które można podziwiać, cieszyć się tym. Szczególnie raduje mnie to, że dzieci podbiegają do takich rzeźb. Dla nich jest to wspaniała rzecz, naprawdę. Ojciec z mamą tam, nie wiem, z samochodem podjeżdżają pod dystrybutor paliwa, a dzieci bawią się tymi rzeczami. Dziecko jest wspaniałym odbiorcą sztuki i poprzez sztukę można kształtować gust dziecka. Oczywiście musi to być dobra sztuka, nie jakieś antykulturalne ekscesy, które dzisiaj niestety się bardzo często zdarzają w naszych galeriach sztuki, opanowanych przez antykulturę. Absolutnie jestem temu przeciwny. Sztuka ma przemawiać do wszystkich, ma być przez wszystkich zrozumiana. Nie trzeba jej tłumaczyć, jak w wielu współczesnych galeriach musi być tłumaczona odpowiednim napisem.
1: Mówił Piotr Bies, rzeźbiarz z naszego regionu, pomysłodawca najdłuższej galerii sztuki wzdłuż drogi Via Carpatia. Artysta już od kilku lat lobbuje za tym pomysłem. Prezentował go na konferencji Europa Karpat w Przemyślu, w której brało udział wielu polityków i samorządowców z naszego regionu. Konferencja poświęcona jest rozwojowi Podkarpacia poprzez m.in. współpracę transgraniczną z Ukrainą czy Słowacją. Gościem jednego z paneli w tym roku była konsul honorowa Republiki Słowacji Paulina Sperkowa, która mówiła o szansach i wyzwaniach związanych ze współpracą z naszym południowym sąsiadem.
2: Ja na te kwestie związane z przedsiębiorcami, z przedsiębiorczością patrzę się zawsze z kilku perspektyw. Po pierwsze jako konsul honorowy, jako dyplomata, ale również jako przedsiębiorca, aktywny w biznesie transgranicznym od ponad 10 lat i również jako prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach której miałam do czynienia z bardzo różnymi inicjatywami biznesowymi polsko-słowackimi czy też słowacko-polskimi. Także próbuję to ująć z tych różnych perspektyw. Każda jest trochę inna, ale no daje to, myślę, jeden pełny obraz. Inicjatywa Strategii Karpackiej jest, myślę, w obecnym kształcie przede wszystkim czymś o charakterze politycznym i koncepcyjnym, no niestety na razie mniej o charakterze systemowym. Tak więc trudno na ten moment mówić o jakimś wielkim wpływie na biznes, na przedsiębiorczość, tak jak to można mówić w przypadku na przykład strategii Dunaju czy strategii alpejskiej, które myślę, że są i powinny być dla nas wszystkich wzorem. W tym momencie przedsiębiorcy opierają swoją transgraniczną aktywność przede wszystkim na własnej inicjatywie, co jest absolutnie normalne, ponieważ na tym właśnie polega biznes. No i też opierają się w jakimś, no nie powiedziałabym, że wielkim stopniu na projektach typu Interreg, które z natury swojej są projektowe, czasowe, i nie zawsze w oparciu o nie będą mogły być zawierane stałe współprace biznesowe.
1: Szansą dla regionu mogą być przede wszystkim projekty infrastrukturalne ułatwiające przemieszczanie się między Polską a Słowacją.
2: Jest to czymś oczywistym, że zmniejszając bariery transportowe, jednocześnie zmniejszamy też barierę wejścia dla przedsiębiorstw. W jakiś sposób zachęcamy do inwestowania za granicą również te nieco mniejsze firmy, które mają mniejsze środki. Sprawiamy w ten sposób, przez przełamywanie tych barier transportowych, że dla przedsiębiorcy, powiedzmy, z Rzeszowa będzie tak samo naturalnym partnerem przedsiębiorca z Koszyc, jak przedsiębiorca, załóżmy, z Warszawy czy z Gdańska. Czyli trochę inaczej zaczynamy się wtedy patrzeć na te granice i faktycznie wykorzystujemy te instrumenty Unii Europejskiej w pełni, ale do tego rzeczywiście musi być infrastruktura.

0: i oczywiście nasza flagowa Via Carpatia, no to jest coś absolutnie genialnego i kiedy zostanie ukończona, no to już będzie kompletny, tak jak to się mówi, deal breaker, ale jest też kwestia infrastruktury kolejowej, jest też kwestia połączeń autobusowych, o tym też nie możemy zapominać. To również jest szalenie istotne i w tym momencie, tutaj już wspomniałam Rzeszów, Koszyce, no jeśli chodzi o połączenia między Rzeszowem a Koszycami, no pierwsze co sugeruje internet i chyba nikt nic innego nie może zasugerować niż internet, to jest Flixbus. Na Flixbusie jest w zasadzie oparty świat w tym zakresie. Nie chcę tutaj wbić w jakieś tony narodowe, no ale czy to jest tak do końca dobrze? No mam wątpliwości. Jeśli chodzi o strategię karpacką, to myślę, że przedsiębiorcy w większości sobie jej nie uświadamiają, bo biznes idzie trochę swoim życiem, trochę innym torem, ale tak naprawdę te główne idee myślę, że są spójne i podobne mamy oczekiwania jak samorządy.
1: Mówiła konsul honorowa Republiki Słowackiej Paulina Sperkowa.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierpiewicz, zapraszam. Prezydent Konrad Fiołek obronił wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu, choć opozycja miała w Radzie większość. Małgorzata Mura.
4: Wszystko rozstrzygnął jeden głos. Opozycja ostro krytykowała prezydenta za chaos w mieście oraz potężne zadłużenie, a mniejszościowa koalicja Konrada Fiołka była skazana na porażkę. Szale zwycięstwa nieoczekiwanie przechylił jednak radny PiSu Andrzej Szlachta, który wyłamał się z dyscypliny partyjnej, poparł prezydenta i zaapelował o współpracę ponad podziałami.
3: Podziały polityczne schodzą na dalszy plan, również na Drabiniance, gdzie najważniejszy jest teraz komfort mieszkańców. Budowa nowej kładki nad rzeką Struk idzie pełną parą. Gotowe są już pierwsze podpory i fundamenty przeprawy. A w Górnie ruszyło Powiatowe Centrum Integracji Społecznej. Pierwsza taka placówka utworzona przez powiat rzeszowski. To nowoczesne miejsce wsparcia, które pomoże mieszkańcom w skutecznym powrocie do aktywności społecznej oraz zawodowej. Koniec z wyciąganiem laptopów i wyrzucaniem napojów przed lotem. Lotnisko w Jasionce rewolucjonizuje kontrolę bezpieczeństwa. Monika Trykowska, chwila.
5: Jasionka jako trzeci port w Polsce oficjalnie zniosła limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Wszystko dzięki nowoczesnym skanerom, które prześwietlają bagaż bez wyjmowania elektroniki czy kosmetyków. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych i skróci czas odprawy o połowę.
3: A kierowcy i podróżni przekraczający granicę z Ukrainą muszą zbroić się w cierpliwość. W Medyce startuje warta blisko 15 milionów złotych przebudowa terminala odpraw autokarowych, która docelowo podwoi liczbę obsługiwanych pojazdów. Urszula Miszczak.
6: Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, a cała inwestycja potrwa do końca przyszłego roku. Kluczową zmianą będzie możliwość jednoczesnej odprawy dwóch wjeżdżających autobusów. Zanim to jednak nastąpi, ruch autokarowy zostanie skierowany na pasy dla samochodów osobowych, co mocno wydłuży kolejki. Dlatego Straż Graniczna apeluje o omijanie Medyki i kierowanie się na sąsiednie przejścia w Korczowej lub Malchowicach.
3: I jeszcze ostrzeżenie, uwaga na podejrzane SMS. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wysyłają wiadomości z niebezpiecznymi linkami do fałszywego portalu ZUS. Urzędnicy apelują, aby w nic nie klikać, a każdą taką wiadomość natychmiast zgłosić pod bezpłatny numer 8080.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych poprzez telefon. Elektroniczny kontakt z ZUS-em odbywa się z osobami, które mają aktywne konto na portalu e-ZUS, dawne PUE-ZUS i same świadomie wybrały taką formę korespondencji w ustawieniach konta. Ewentualnie powiadomienia ZUS dotyczą spraw, które są obsługiwane wyłącznie elektronicznie, na przykład świadczenia dla rodzin.
3: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypominamy, podejrzany SMS przekierujcie natychmiast na darmowy numer 8080.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Dziś w naszym weekendowym magazynie pojawi się jeszcze temat związany z edukacją. Opowiemy Wam o planach powstania transgranicznej Karpackiej Akademii Sztuki. W projekt miałaby być zaangażowana najstarsza szkoła artystyczna w Polsce, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem.
8: Mamy tu 150-lecie naszego liceum i ja też moim takim marzeniem jest, żeby na bazie tej szkoły utworzyć coś w rodzaju takiej Karpackiej Akademii Sztuki transgranicznej, bo można by to Zakopane połączyć ze Słowacją i robić wspólną szkołę.
1: Mówił Piotr Bies. Więcej o tym pomyślę, powiemy za parę chwil, a teraz czas już na rozmowę o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym. Gośćmi Radia Złote Przeboje są Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Piotra Przemyślu. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam.
1: Oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii w tymże szpitalu. Witam.
10: Dzień dobry.
1: Kardiochirurgia to będzie dopiero drugi oddział na Podkarpaciu, ale wciąż jeszcze oczekujecie na kontrakt NFZ-u.
10: Tak, rzeczywiście jesteśmy drugim oddziałem po Rzeszowie w województwie podkarpackim. Na razie nie mamy kontraktu z NFZ-em, o który się staramy. Są duże potrzeby, wykonujemy bardzo dużo zabiegów w trybie ostrodyżurowym.
1: Właśnie, bo choroby układu krążenia to jest tak naprawdę chyba ciągle przyczyna numer jeden zgonów w Polsce, więc potrzeby z pewnością są i zawsze będą.
9: Potrzeby są ogromne. Ten oddział powstał też właśnie ze względu na te potrzeby. Lekarze, specjaliści kardiologii zgłaszali mi potrzeby pacjentów. Zgłaszali, że pacjentów muszą odsyłać do innych ośrodków w Polsce, nie tylko do Rzeszowa, dlatego że Rzeszów nie jest w stanie wszystkich przepracować tych pilnych zabiegów i często wysyłani pacjenci byli do Lublina, do Warszawy, do Krakowa. Pacjenci musieli tygodniami, miesiącami czekać. Niektórzy niestety zdarzało się, że nie doczekali. Również dla tych pacjentów są bardzo trudne i niebezpieczne transporty. To są dodatkowe transporty wielogodzinne, którymi pacjenci muszą jechać. A też i przede wszystkim ten lęk, bo każda osoba, która jest ciężko chora i wie, że w każdej chwili to zdrowie, życie może się załamać, budzi się codziennie z lękiem, kiedy będzie miała termin, kiedy w końcu ktoś podejmie się leczenia. I to jest najważniejsze, żebyśmy tutaj naszym pacjentom mogli pomóc tu na miejscu i najszybciej, jak to jest możliwe.
1: Macie świetny oddział chirurgii naczyniowej z drugim stopniem referencyjności, więc to będzie też doskonałe uzupełnienie tej oferty, która już istnieje, prawda?
9: To jest jedyny oddział w Podkarpaciu z drugim stopniem referencyjności. Mamy bardzo dobrych specjalistów chirurgii naczyniowej, specjalistów na skalę Polski, a myślę i światową. Specjaliści, którzy się kształcą ciągle i rzeczywiście w naszym szpitalu są wykonywane bardzo profesjonalne i takie unikatowe zabiegi chirurgii naczyniowej.
10: Tak, wspólnie z chirurgami naczyniowymi stworzyliśmy taki zespół aortalny, Aortic Team, w którym lekarze różnych specjalności, bo to są to nie tylko kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi, ale także kardiolodzy inwazyjni, wspólnie wykonujemy nowymi metodami mało inwazyjnymi, wewnątrznaczyniowymi, trudne zabiegi na łuku aorty, na tym początkowym odcinku aorty, które dają bardzo dobre efekty, a jednocześnie z dużo niższym ryzykiem w porównaniu do klasycznych zabiegów, wielogodzinnych operacji.
1: Wspomniała Pani o tym, że istnieje dość długi czas oczekiwania często na zabiegi kardiochirurgiczne. W tej chwili to faktycznie jest problem? I w czym tkwi problem? Problem właśnie w tym, że NFZ nie kontraktuje odpowiedniej ilości usług, na przykład dla oddziału w Rzeszowie, a za chwilę dla oddziału w Przemyślu?
9: Oddział w Rzeszowie jest oddziałem, który też prężnie działa, ale nie są w stanie przerobić tej ilości pacjentów. Jest tak dużo pacjentów, którzy właśnie mają choroby kardiologiczne. Myślę, że tutaj pan doktor dokładnie od strony medycznej to nam wyjaśni.
10: Rzeczywiście oddział w Rzeszowie to na pewno dobry ośrodek, który operuje dużą ilość pacjentów kardiochirurgicznych, ale ta ilość, jak się popatrzy na przestrzeni lat, nie wzrasta specjalnie. Natomiast potrzeby w regionie są duże i narastające. Wielu pacjentów, ponad 60% pacjentów z okolic Przemyśla, wyjeżdża na leczenie kardiochirurgiczne poza województwo. No to już jest sygnał, że jest coś źle, coś nie funkcjonuje. To są często odległości, przecież ponad 200 kilometrów od Rzeszowa są kolejne ośrodki kardiochirurgiczne. Potrzeby są bardzo duże, dlatego powstał nasz oddział. Czekamy na podpisanie kontraktu z NFZ-em, żebyśmy mogli w pełni rozwinąć się i pomagać też pacjentom, nie tylko zresztą z Podkarpacia, ale także z województw ościennych, bo w tej chwili już również takie operacje wykonujemy. Ci pacjenci nie mogą znaleźć pomocy w innych ośrodkach kardiochirurgicznych. My nie odmawiamy, przyjmujemy też tych pacjentów.
1: Tworząc ten oddział, zapewne problemem było też pozyskanie specjalistów. Musieliście chyba sięgnąć po specjalistów z całej Polski, prawda?
10: Tak, rzeczywiście mamy 7 kardiochirurgów z różnych ośrodków z całej Polski. To są osoby, które się szkoliły w czołowych ośrodkach w kraju, ale także z doświadczeniem w ośrodkach zagranicznych, również w Stanach Zjednoczonych. Także niewątpliwie mamy bardzo duży potencjał wielokierunkowego działania w kardiochirurgii, również działania interdyscyplinarnego. Chcemy łącznie z naczyniowcami i z kardiologami dawać pacjentom jak najlepsze, mało inwazyjne rozwiązania, ale skuteczne.
11: Czyli ten zespół specjalistów gwarantuje też pewną innowacyjność waszej oferty, prawda?
10: Tak, już w tej chwili, tak jak już wspominaliśmy, łącznie z naczyniowcami, z chirurgami naczyniowymi wykonujemy skomplikowane zabiegi na łuku aorty, które dają dobre efekty.
9: I takich zabiegów nie wykonuje się w województwie podkarpackim w ogóle. To są pierwsze zabiegi w naszym województwie.
11: Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio przez lata zmagał się z ogromnym zadłużeniem. Jak to się stało, że właściwie udaje wam się rozwijać tę ofertę, że jest świetna naczyniówka, że za chwilę będzie tutaj oddział kardiochirurgii?
9: Żaden zakład, żadna placówka nie mogłaby prężnie funkcjonować, gdyby nie miała wspaniałych specjalistów i ludzi, którzy oddają tu serce, którzy chcą pracować, którzy chcą się rozwijać, którzy są po to, żeby pomagać pacjentom. I ja właśnie takich ludzi, taki zespół to pozyskałam i to jest chyba taka najważniejsza rzecz, jaka może być. Dobry zespół specjalistów, dobry zespół w ogóle pracowników w tym szpitalu, którzy chcą, którym się chce. I to, że mamy te oddziały, że te oddziały się rozwijają, to jest właśnie ciężka praca pracowników medycznych, ciężka praca administracji całej i ciężka praca specjalistów, którzy pomimo, że mają ogromną wiedzę, to ciągle się rozwijają, wyjeżdżają, dokształcają się, robią to wszystko po to, żeby jak najlepiej wykonywać swój zawód.
11: Choroby układu krążenia, kardiochirurgia to są właściwie zabiegi, których może potrzebować osoba w niemal każdym wieku, prawda?
10: Tak, zdecydowanie. Oczywiście najwięcej pacjentów jest w wieku starszym, powiedzmy powyżej 60 roku życia, ale zdarzają się również młode osoby poniżej 40 roku życia, 30-latkowie, którzy doznają nawet w sposób nagły rozwarstwienia aorty czy zawałów mięśnia serca i tym pacjentom również pomagamy.
11: To są często takie przypadki, gdzie nawet osoba wytrenowana, biegająca potrafi mieć zapaść sercową.
10: Tak, zdarza się, że często pierwszy objaw to jest na przykład zawał mięśnia serca u osoby, która jest wytrenowana. Choroba wieńcowa potrafi się rozwijać podstępnie i okazywać jak gdyby swoje objawy właśnie w sposób nagły, jako zawał serca na przykład.
11: Ale oczywiście choroby układu krążenia to bardzo często przypadłość osób na przykład z otyłością, osób, które nie prowadzą także zdrowego trybu życia, prawda?
10: Niewątpliwie otyłość, cukrzyca, choroby wieku cywilizacyjnego, to wszystko sprzyja rozwojowi chorób układu krążenia. My to wiemy, również wspieramy działania profilaktyczne. Im zdrowiej człowiek żyje, tym ma mniejsze szanse na zachorowanie.
11: Szpital prowadzi wiele też działań profilaktycznych, prawda? Nie ogranicza się tylko do leczenia.
9: Tak, jak najbardziej. Bardzo mocno prowadzimy profilaktykę w szpitalu, różnego rodzaju akcje, niektóre kontynuowane przez wiele lat, nowe akcje wprowadzamy, ponieważ profilaktyka jest bardzo ważna.
11: To zapytam na koniec jeszcze o kwestię tego kontraktu z NFZ. Trudne są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiecie już mniej więcej, kiedy można spodziewać się ich finału?
9: Rozmowy są trudne. Rozmowy trwają tak naprawdę już od 3 lat, ponieważ w momencie, gdy podjęliśmy decyzję o otworzeniu tego oddziału, to już wstępne rozmowy były z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co roku pisaliśmy też pismo z prośbą o zabezpieczenie środków. Ale mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli w pełni pomagać pacjentom, że rzeczywiście ta decyzja jest już za drzwiami. Taką nadzieję mam, dlatego że nasze wnioski, nasze rozmowy, nasze tłumaczenia, myślę, że są odbierane pozytywnie. Tylko oczekujemy już na taką ostateczną decyzję i znalezienie w jakim zakresie też i finansowania. Chociaż tak naprawdę to nie jest dodatkowe finansowanie, to nie są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, dlatego że pacjenci, którzy od nas wyjeżdżają do innych województw, to Podkarpacki Narodowy Fundusz Zdrowia musi przekazywać pieniążki do innych województw. Także naprawdę to są pieniądze, które są w obiegu, a jedyne na plus to jest to, że ci pacjenci nie będą musieli czekać i że nie będą musieli jechać z transportem, który może też być dla nich niebezpieczny.
11: Trzymam więc kciuki, by Narodowy Fundusz Zdrowia pospieszył się z tą decyzją i by Przemyśl doczekał się świetnego ośrodka kardiochirurgii. Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio oraz dr Krzysztof Olszewski, kierownik oddziału kardiochirurgii, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
8: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym tam nie ma. I można by rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios, tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, którzy często muszą podejmować trudne decyzje, stoją między wyborem między własnym szczęściem a obowiązkiem wobec kraju. To katalog różnych postaw patriotycznych. Dramat zwraca uwagę na znaczenie wolności i odpowiedzialności obywatelskiej. Ważną rolę odgrywają konflikty między jednostką a społeczeństwem. Produkcja ukazuje też, jak wydarzenia polityczne wpływają na życie zwykłych ludzi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gmina Solina szykuje spore inwestycje w infrastrukturę, m.in. w ścieżki rowerowe czy w nową remizę. Ale część z nich może nie być zrealizowana, bo wójt nie ma za sobą większości w Radzie. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rudziński zaproponował wyrzucenie 2 inwestycji z dokumentów strategicznych typu wieloletnia prognoza finansowa gminy.
12: chciałem złożyć wniosek, bo tak wnioskuję z tego, co działo się na komisji, o te dwa takie punkty sporne. Proszę o dyskusję na ten temat, czyli pierwszy, z tego projektu uchwał wyrzucić, skreślić przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu instalacji karbonizacji hydrotermalnej w miejscowości Bereska, zagospodarowanie osadu, to jest jako pierwszy punkt wniosek. Drugi, budowa remizu świetlicy na działce 631/1 w miejscowości Bubka, projekt budowa remizu świetlicy.
1: Mówił Paweł Rudziński. Wójt gminy Solina Adam Piątkowski zarzucił Radzie Gminy destrukcyjne działania.
13: Mieliśmy czas na przemyślenia i dyskusje, teraz tego czasu nie ma. To jest po prostu państwa jakby organizacja. Ja nie wchodzę do Rady Gminy, bo nie mam takich kompetencji, także państwo też nie powinniście wchodzić do zadań gminy, a wielokrotnie wchodzicie i też przekraczacie swoje uprawnienia i kompetencje, czego jeszcze nie egzekwowałem, ale zobaczymy. Panie przewodniczący, jestem 11 lat wójtem. Wszystkie budżety, jakie realizowaliśmy, wyglądały technicznie. Gdyby państwo sobie zadali trudu i popatrzyli, jak wygląda kształt budżetu w innych gminach, to szczerze powiem, najbardziej obszernym budżetem, jeżeli chodzi o zapisy uchwały budżetowej, jest budżet gminy Solina. Dlaczego? W innych gminach technicznie robią to tak, że wpisują grupowo zadania. A co to daje? To daje to, że my organizując przetarg 1, 2, 3, cały czas mamy pulę do dyspozycji. A rozbijając to, mamy pulę dedykowaną do dyspozycji. Więc bardzo trudno działa się w gminie Solina, organizując przetargi, bo ja zrobię teraz 3 przetargi. Żeby państwo troszeczkę chcieli sięgnąć i popatrzeć, przeczytajcie, jak wyglądają budżety innych gmin. Tam tak szczegółowo nie ustala się budżetu. Szczegółowe ustalenie budżetu w wersji zadaniowej, stricte z dedykowaną wysokością środków, utrudnia pracę gminie. I my tutaj, proponując tą uchwałę, możecie sobie wykreślać państwo, rób ta co chce ta, ale jedna rzecz technicznie, która wygląda w innych gminach lepiej i my ją chcemy dostosować, żeby pracowało się lepiej, nie wiem, wydziałowi pozyskiwania środków, wydziałowi, który organizuje przetargi, wydziałowi gospodarczemu, bo my się spotykamy, zanim ogłosimy przetarg, to proszę państwa, ja muszę mieć pieniądze. Załóżmy, będzie tak, że państwo zrobicie 5 milionów, a w przetargu wyjdzie mi 5 500. Przetarg nierozstrzygnięty, brak środków. A tu będzie zawsze przetarg rozstrzygnięty. Nasze działanie ma polepszenie, usprawnienie pracy, a nie żeby państwu coś zabierać. My nie zwiększamy żadnych kwot, my nic nie zabieramy z budżetu. Państwo musicie popatrzeć do budżetu, te kwoty, które są przewidziane na wydatki na ten rok, są te same, które są w budżecie. No tylko trzeba czytać. No tak, prośba do państwa. Pani skarbnik, muszą być nazwy wydatków w WPF-ie, bo WPF jest jakby zapewnieniem działania w tym zakresie. I usprawniajmy sobie pracę. Pomóżcie bardziej sprawnie pracować w gminie, bo to tylko ma na celu. A co państwo wykreślicie, że jesteście przeciwko czemuś, no to już jest wasza sprawa. Ja się do tego odniosę i powiem, co ja o tym myślę i co myślę o pewnych działaniach, panie przewodniczący. To, co powiedziałem, to tak to wygląda.
1: Mówił wójt Adam Piątkowski. Radny Mariusz Kaliniewicz poparł w tej sprawie wójta.
14: Ja się nie zgadzam z panem przewodniczącym na to, żeby z tej uchwały wyrzucić te dwa punkty, choćby z jednego względu. Ja się teraz ustosunkuję do pieniążków w WPF-ie zapisanych, czyli 180 tysięcy na budowę remizy. To może jest trochę źle zapisane, bo to nie mówimy o budowie remizy, tylko mówimy o wykonaniu projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Dobrze o tym państwo wiecie, że jak my to teraz odrzucimy, to pan wójt nie będzie mógł ogłosić przetargu i to się będzie ciągło latami. Nie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne, pozyskać pieniążków, gdzie był tutaj pan generał, przedstawił i powiedział, że on zrobi wszystko, żeby jeżeli będziemy mieli pozwolenie na budowę, żeby te środki zewnętrzne na budowę tego obiektu zostały pozyskane. Nie mając pozwolenia na budowę i projektu, nikt nam żadnych pieniążków na gębę nie da. Nie przelej na konto gminy, zróbcie sobie za to projekt. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby powstała kolejka gondolowa, gmina musiała zrobić projekt. Na tej podstawie znalazł się inwestor i znalazły się pieniążki.
15: nie blokujmy wszystko, nie rozwijajmy się, nie róbmy żadnych projektów. Myślicie państwo, że jak się pieniądze na rynku pokażą, to powiemy, słuchajcie, poczekajcie na nas pół roku, zrobimy projekt i będziecie mogli wziąć te pieniążki. Nie ma takiej możliwości. Tak samo jest z drogami, tak samo jest z oświetleniem ulicznym, z każdą inną inwestycją. Jak byłem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, mnie zapytał pan prezes, czego ja oczekuję. Ja mówię, panie prezesie, na projekty to my pieniążki znajdziemy, tylko chcielibyśmy, żeby te nasze projekty nie były w szafie pułkownikami i nie czekały latami. Bo na dzień dzisiejszy, jak się pieniądze na rynku pokażą, my nie mamy gotowych projektów, to w żadnej miejscowości nic nie zrobimy. Prośba jest moja jest taka, do wszystkich radnych. Stańcie państwo pomysł na swoją miejscowość i występujcie z pomysłem o to, że trzeba zrobić projekt na to, na tamto. I wtedy będziemy w budżecie to przegłosowywać. Ale jak ktoś nie ma pomysłu i nie występuje żadną propozycją projektu, to nikt nie będzie, że tak powiem, hamulcowy i zazdrosny na tych, którzy taki pomysł mają. Dziękuję.
1: Kwestia budowy remizu świetlicy w Bóbrce podzieliła radnych. Wójt Adam Piątkowski przypomniał tę sprawę, bo pojawiła się już na wcześniejszej sesji. Chodzi o inwestycję, która może być warta kilka milionów złotych.
16: Jeżeli ktoś chodził na studia i miał taki przedmiot jak organizacja albo zarządzanie albo sprawność instytucji, to wie, że na ostatniej czy przedostatniej sesji był tu pan generał Tomasz Baran i poprosił gminę o to, żeby przekazała działkę na ich pomysł 10 arów na dole. No i ja się nie odzywałem na tej sesji, czekałem, jakie państwo będziecie zadawać pytania. Pytania nie padły. Ale wcześniej, bo znamy się, bo jestem trochę starszym strażakiem od pana generała i znam go jeszcze, jak przychodził do Rzeszowa. I proszę państwa, to ja mówię, co Komenda Wojewódzka nam za to da. Bo poprzedni generał Andrzej Babiec, komendant podkarpacki, zaproponował, i tu odbyło się spotkanie, czego świadkiem jest pan radny, a druh prezes powiatowy Mariusz Kaniniewicz, że Komenda Główna chciała wybudować na terenie naszej gminy i sfinansować w 80% ze środków krajowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych takie Centrum Doskonalenia MDP. MDP to w skrót Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I na terenie naszej właśnie miejscowości Bóbrka, myśmy to wymyślili, ma powstać obiekt, który się nazywa, jak się nazywa teraz, którym będą się doskonalić MDP z trzech województw, a może z czterech. Podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ramach struktur samorządowych, a będą korzystać z niego struktury jednostek OSP i Komenda Główna chce na to znaleźć pieniądze. Ja też od państwa nie usłyszałem, jakie jest stanowisko Rady, czy mamy przygotowywać tą uchwałę, czy nie, bo tak coś rozmawialiśmy, ale do końca definitywnie decyzja nie zapadła. Co ma robić wójt? I też prosiłbym panie przewodniczący o to stanowisko, żeby jasno wybrzmiało. Co jeszcze chcę osiągnąć ja, jako wójt gminy? Ponieważ uważam, że tak atrakcyjna działka w Poleńczyku ma swoją wartość, nie tylko inwestycyjną czy cenową, ale ma wartość, bo my chcemy pozyskać, ja tu pracuję teraz nad uzyskaniem dwóch samochodów. Jeden już jest bardzo blisko. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ma dostać nowy samochód, a my mamy z zasobów tej komendy dostać samochód do Górzanki. To będzie samochód Scania, bo to warunkuje, ja inaczej się nie podpiszę pod umową zbycia tej działki. Druga sprawa, chcemy dostać samochód do OSP Bukowiec, też z zasobów Państwowej Straży Pożarnej. Bo państwo nie wiecie, my do tej pory kupiliśmy 7 nowych samochodów do struktur naszych jednostek. To ja nie wiem, czy ktoś tyle kupił z różnego rodzaju. Tu ma panu radnemu Mariuszowi dziękuję, bo on jako prezes zarządu powiatowego, gminnego to cały czas w tym uczestniczy. I teraz pytanie, które musimy sobie postawić jako społeczność tej gminy. Czy warto wybudować taki obiekt? Czy warto ściągnąć Komendę Główną do Soliny? Czy warto? Czy można mieć korzyści z tego tytułu? To państwu powiem, że Wetlina miała remizę, w której przebywała szkoła aspirantów pożarnictwa z Krakowa i co oni dostali przez te lata, to nie chcę mówić, to była najlepiej wyposażona jednostka OSP. Celem naszego działania ma być to, żebyśmy nie wydatkując naszych środków pozyskali środki zewnętrzne i dlatego jest ten projekt remizy, bo to będzie tak de facto, będzie projekt obiektu, w którym będzie doskonalenie MDP, a nie baza noclegowa, bo my nie planujemy tam bazy noclegowej, czyli będą spać gdzieś indziej, u innych gestorów, u innych wynajmować i za to przecież w tej chwili na WZW Jawor, szanowni państwo, co roku odbywa się obóz MDP, na który jeżdżą też nasze dzieci, tak? Czyli płacimy ośrodkowi Jawor, a nie mają tam bazy dydaktycznej. My na bazie remizy w Bufrze przy udziale środków krajowych i naszych, będziemy się starać pozyskiwać, chcemy zbudować bazę szkoleniową dla tych czterech województw. Taki jest nasz pomysł i byłoby wielkim błędem, gdyby państwo dzisiaj odrzucili tą uchwałę, bo z czym do ludzi, jak to się mówi, my nie będziemy... Ja się nie zgadzam wtedy na przekazanie tej działki. Takiej umowy nie podpiszę, bo za dużo ją damy, a za mało weźmiemy. Taki jest cel działania tutaj, tej uchwały i tego wniosku o projekt.
1: Tłumaczył Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Głosowanie w tej sprawie przyniosło remis. 6 radnych było za, 6 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, wskutek czego projekt remiz oświetlicy w Bubrce będzie jednak mógł być realizowany. Sporo emocji wzbudził też projekt inwestycji wartej 17 milionów złotych. Mowa o planowanej budowie instalacji karbonizacji hydrotermalnej przy oczyszczalni ścieków w Berezce w gminie Solina. Jeden z radnych zwrócił uwagę na pojawiające się informacje, że gmina będzie musiała finansować tę inwestycję w całości, bo nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt Adam Piątkowski odniósł się do tej kwestii.
16: Wójt analizował RPO, próbował złożyć wniosek, wójt analizował KPO, więc przygotowywał wszędzie możliwość do... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym byłem 4 razy i państwo nie słuchali, jak ja do was składam sprawozdanie, gdzie jeździłem i w jakim celu. I pan w ogóle, niech mi pan powie, jakie są możliwości dofinansowania w regionalnym programie, bo państwo też tego nie słuchali. My szukamy możliwości finansowania. Na dzisiaj pan prezes Malinowski powiedział, że nie ma bezpośredniej możliwości. A kiedy to było przygotowywane w 2023 roku? To jest 2023. Przygotowywany był. Szukaliśmy możliwości finansowania. Państwo rozumiecie, co się do was mówi?
1: Pytał wójt Piątkowski. Radny Łukasz Dytkowski odniósł się do ulotek, w których zapisano, że przygotowywane jest zewnętrzne dofinansowanie na tę inwestycję i do słów wójta gminy Solina.
17: To jest po prostu zabawa w słowa i ona myli wiele osób. Myli. Te ulotki mylą. Każdy myśli tak, oho, Piątkowski już ma dograną sprawę sfinansowania.
1: Mówił Łukasz Dytkowski. Ostatecznie radni wyrzucili projekt karbonizacji przy oczyszczalni ścieków w Berezce do kosza. Inwestycja raczej nie zostanie zrealizowana, bo stosowne pozwolenie na budowę wygasa w październiku tego roku. Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Fala upałów, jaka zaczyna się na Podkarpaciu w ten weekend, zachęca nas do aktywności, do wycieczek do lasu czy wędrówek szlakami turystycznymi. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
2: Cudze chwalicie! tego nie znacie.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
18: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, wiedzieć, jakiej farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
3: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
18: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą, no i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
3: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
18: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy, oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni, no ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
3: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
18: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przegrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
3: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania? Kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
18: Szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku Beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
3: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
18: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
3: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
18: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
3: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
18: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie, niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisapuli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego do miejscowości Kosina przez wzgórze Marii Magdaleny. Też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym. No i do samej właśnie miejscowości Kosina przez Markową. Można tam też dotrzeć, przejść przez Markową właśnie, przez Muzeum Ulmów, które jest troszeczkę może tak na uboczu, ale możemy jak najbardziej tam bez problemu dojść. Szlak ma około 40 km. No, może trochę szkoda, że jest poprowadzony w dużej części asfaltem, ale to wynika z tego, że po prostu infrastruktura zmienia się, drogi są do domów wyasfaltowane, więc częściowo przebiega właśnie asfaltem, no ale może z tego też korzystają rowerzyści, biegacze i takim szlakiem się poruszają.
3: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
18: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko jako artystę, lecz także jako człowieka pełnego wątpliwości, marzeń i ambicji. Bohater poświęca swoje życie realizacji wizji nowoczesnego teatru Reduta. Twórcy pokazują jego dążenie do stworzenia nowego etosu pracy aktorskiej opartego na odpowiedzialności i współpracy. Osterwa traktował zawód aktora jako szczególną misję społeczną i duchową. Spektakl stawia pytania o aktualność jego idei we współczesnym świecie. Monodram w wykonaniu Daniela Salmana łączy elementy komedii, dramatu i nowoczesnych środków wyrazu. Przedstawienie zdobyło liczne nagrody, m.in. na festiwalu Monofest w Łodzi. Marzyciel, spektakl, który zachęca widzów do refleksji nad rolą teatru oraz siłą ludzkich marzeń, już w najbliższy poniedziałek o 19:00 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dzień później zobaczymy tam sztukę Nieosobni. To czteroczęściowy spektakl podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką. Przeniesie on widzów do powojennej Warszawy do lat 50. XX wieku. Sztuka przedstawia środowiska artystyczne skupione wokół Teatru na Tarczyńskiej i Teatru Osobnego. Twórcy ukazują niezwykłą komunę ludzi sztuki poszukujących nowych form wyrazu. W spektaklu przeplatają się motywy teatralne, filozoficzne, literackie i ezoteryczne. Historia pokazuje, jak twórczy głód współistniał wówczas z trudnymi realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19:30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
19: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek temat niedźwiedzia, który w czwartkowy wieczór zawitał już nawet na przemyski rynek i wzbudził niemałą sensację. Nie tylko w mieście, w regionie, ale i w całej Polsce. Dlaczego niedźwiedzie wychodzą z lasów? Gdzie tkwi problem? Jak się zachowywać w tej sytuacji? O tym już za moment opowie nam Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Bieszczadzkiej Wołkowyi. Później opowiemy też o tym, jak histeria wokół obecności dzikich zwierząt rząd w pobliżu siedzib ludzkich przeradza się już w kłopoty branży turystycznej, szczególnie najmniejszych gospodarstw agroturystycznych. Pojawią się tematy edukacyjne, wrócimy jeszcze do organizowanej kilka dni temu w Rzeszowie konferencji poświęconej kształceniu zawodowemu młodzieży i przyszłości zawodów rzemieślniczych. Będzie też sport. Zaprosimy Was na wyjątkowy polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Puonin Tour. Naszym gościem będzie Agnieszka Sabat, pomysłodawczyni tej niezwykłej, kameralnej imprezy rekreacyjno-sportowej, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od niedźwiadka, który w czwartkowy wieczór wędrował po rynku i ulicach Przemyśla, miasta z niedźwiadkiem w herbie. Młody osobnik przywędrował prawdopodobnie ze znajdującego się tuż za granicami miasta Lasu Grochowskiego. Mieszkańcy, co widać na wielu filmikach w sieci, nie zachowywali się niestety w sposób odpowiedzialny. Biegali za nim z telefonami, krzyczeli kici kici. Jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? O tym między innymi mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal porozmawia już teraz z naszym pierwszym gościem.
2: Robert Gacka, biolog i przyrodnik, także mieszkaniec Wołkowej, jest razem z nami. To ostatnie, że nasz gość właśnie w tym rejonie Polski zabieszkuje, jest kluczowy. Witam, panie Robercie.
3: Witam serdecznie.
2: W Bieszczadach ostatnio, nie tylko w Bieszczadach, ale o Bieszczadach, jak słychać, to jednocześnie słychać o niedźwiedziach, które są przyczyną tego, że może być może ruch jest trochę mniejszy, turystyczny. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku?
3: No, ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
2: Panie Robercie, no to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
3: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem, i to od paru lat, mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, no są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada: nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu no, musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
2: No, ale właśnie.
3: W miejscowościach jest bezpiecznie.
2: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
3: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy,

0: się boją nas, czy tak?
1: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą. Tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi, dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
0: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
1: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona. Odławiania niedźwiedzi i obrażowania. Ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi. Ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywny bodźcem, którym jest ból.
0: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
1: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy, żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika. Zostajemy na szlakach, jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karniska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzia.
0: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
1: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno i zwracamy na siebie uwagę.
0: I zupełnie już na koniec, w 2 zdaniach, jakby pan zareklamował Bieszczady naszym słuchaczom?
1: No to po prostu cieszyć się tym, że to jest, ta dzika przyroda jest naszym największym walorem, jaki tutaj mamy dla zaoferowania. Oprócz tego dużo, dużo innych rzeczy. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
0: Bardzo dziękuję. Robert Gacka, biolog i przyrodnik, mieszkaniec Wołkowyi, był razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Na sesjach rad gmin i powiatów w Bieszczadach coraz mocniej wybrzmiewa już nie tylko problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, ale i opis skutków histerii, jaką wokół tej sprawy wywołali w Polsce politycy. Nie tylko politycy Konfederacji, którzy już od wczesnej wiosny straszą ludzi zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt, ale i lokalni samorządowcy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łeskiego Ryszard Owsianik, wiceprzewodniczący Rady, informował.
4: Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o apelach i prośbach wręcz. Sprawa przebiera bardzo poważnego

0: problem problemu, ponieważ rezygnują turyści, goście, którzy zarezerwowali terminy i wakacyjne, i teraz jeszcze przed okresem wakacyjnym, z przyjazdów, a zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych ludzi 2 miesiące w roku to jest jedyna alternatywa i jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać pracowników, którzy tam pracują w tych ośrodkach, i w ogóle do przetrwania.
1: Mówił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik. Miejmy nadzieję jednak, że za chwilę temat nieco ucichnie i turyści w Bieszczady powrócą.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Koniec przeszukania w Lutoryżu. Na byłej działce aresztowanej patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono szczątki ponad 30 ludzkich płodów. Marcin Starzec.
4: Przez kilka dni kilkuset policjantów przesiewało każdą grudkę ziemi na pięciarowej działce. Obok szczątków płodów wykopano tysiące bloczków parafinowych, płytek mikroskopowych i fragmenty dokumentacji zakopanych na różnej głębokości w różnych miejscach ogrodu, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
5: Policjanci musieli bardzo uważać, żeby każdy dowód, który był zakopany, nie został zniszczony. Każda grudka ziemi musiała być przesiana.
4: Prokuratura zapowiada teraz sekcję zwłok, przesłuchania świadków i zabezpieczenia dokumentacji z placówek, w których pracowała 57-latka. Stanowisko w sprawie wydała też konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii. Profesor Ewa Kaznowska zwraca uwagę, że w takich sprawach procedury są jasne.
6: Jeżeli rodzina nie chce dokonać pochówku, płody 2 razy w roku są odbierane przez gminę Rzeszów, która przeprowadza taki pochówek zbiorowy.
4: Profesor Kaznowska zapowiada też przegląd procedur w szpitalach i zakładach patomorfologii. Magdalena H. 3 następne miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej 12 lat więzienia.
3: Tyle Marcin Starzec. Poznaliśmy wyniki 14. edycji rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do podziału było 15 700 000 zł. Małgorzata Mura.
7: W kategorii ogólnomiejskiej bezkonkurencyjna okazała się rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku. Co ważne, kolejne projekty z listy, w tym odnowienie Placu Balcerowicza oraz budowa zielonych bulwarów, miasto sfinansuje dodatkowo poza budżetem obywatelskim. Ponad 12 milionów złotych trafi bezpośrednio na osiedla, m.in. na rozbudowę Placu Zabaw przy ulicy Raginica czy doposażenie biblioteki na osiedlu Grota Roweckiego.
3: W ramach RBO zupełnie nowe oblicze zyska też stadion na Przybyszówce, który zostanie kompleksowo oświetlony. Przetarg już trwa. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował maj na szlakach. W góry wyruszyło ponad 58,5 tysiąca turystów. To 4 tysiące mniej niż rok temu. Służby parku wskazują na dwie główne przyczyny spadku. Krótszy o jeden dzień weekend majowy oraz kapryśną pogodę z 15 dniami deszczowymi. Mimo to dyrekcja ocenia ten wynik jako dobry. A gdzie najchętniej wędrowaliśmy? Tradycyjnie królowała Połonina Wetlińska. Najwięcej osób, bo niemal 14 tysięcy wystartowało z Przełęczy Wyżnej, wybierając najkrótszą trasę do schronu Chatka Puchatka. Drugim najpopularniejszym punktem było Wołosate, skąd turyści najczęściej zdobywali Tarnicę. Podium zamyka Przełęcz Wyżniańska, która przyciągnęła miłośników Połoniny Caryńskiej i Masywu Rawek. I jeszcze podkarpackie drogi. Podpisano umowę na zabezpieczenie osuwiska i rozbudowę drogi 897 w Daliowej. Na tę inwestycję trafi ponad 13 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa, co pokryje aż 80% kosztów robót.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas na dość zaskakującą informację z jednej z podrzeszowskich gmin. Janusz Błotnicki, burmistrz Tyczyna, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska po zaledwie 2 latach urzędowania. Decyzję ogłosił 15 czerwca, informując wcześniej współpracowników, radnych i kierowników gminnych jednostek. Jako główny powód podał względy osobiste oraz troskę o przyszłość swoją i swoich dzieci. Podkreślił, że ze względu na ograniczenie urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2 kadencji, po zakończeniu ewentualnej drugiej miałby 53 lata i obawiałby się trudnego powrotu na rynek pracy. Błotnicki zaznaczył również, że nie chciał na stałe wiązać swojej przyszłości z polityką i z urzędniczym stanowiskiem. Przed objęciem funkcji przez 18 lat prowadził własną firmę. Nie miał doświadczenia w samorządzie. W wyborach pokonał Zofię Międlar-Mruk, zdobywając około 65% głosów. W czasie swojej kadencji doprowadził m.in. do budowy długo oczekiwanego żłobka oraz poprawy sytuacji finansowej gminy poprzez restrukturyzację zadłużenia. Rozwinął także współpracę z władzami powiatu, tematu i zwiększył aktywność informacyjną urzędu, szczególnie na Facebooku. Jego rezygnacja wywołała wśród mieszkańców szok, rozczarowanie i obawy o przyszłość rozpoczętych projektów. Wielu mieszkańców podkreśla jego zaangażowanie, nowoczesne podejście, kulturę osobistą oraz brak powiązań z lokalnymi układami politycznymi. Sam były burmistrz przyznał, że funkcja wymagała od niego ogromnego poświęcenia czasu rodzinnego i była znacznie bardziej absorbująca niż przypuszczał przed wyborami. Przedterminowe wybory na stanowisko burmistrza Tyczyna muszą odbyć się przed 13 września tego roku.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz w naszym programie wracamy do organizowanej kilka dni temu w Urban Lab w Rzeszowie niezwykłej konferencji poświęconej przyszłości rynku pracy. Spotkanie zorganizowała Podkarpacka Komenda Ochotniczych Chówców Pracy i Urząd Miasta Rzeszowa. Ważnym zagadnieniem poruszanym wówczas była m.in. sztuczna inteligencja i jej wpływ na nasze życie, na naszą pracę i wybory życiowe. Jednym z uczestników paneli był nasz kolejny gość, z którym już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie. Czerwiec to czas, w którym wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem zawodu. Sztuczna inteligencja podpowiada nam, że wiele zawodów zniknie, ale myślę, że dobra wiadomość jest taka, że są pewne zawody, no, które nie znikną, których nikt nie zastąpi.
8: Rzemiosło, rynek pracy. Musimy rozumieć ten rynek jako siłę roboczą, która niejednokrotnie nie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Każdy z nas potrzebuje fachowca budując dom, potrzebuje stolarza, murarza. Ktoś musi położyć płytki, ktoś musi pokryć dach, ktoś musi w końcu naprawić samochód. Sztuczna inteligencja nam tego nie zrobi. Te zawody, one nie mogą i nie znikną z rynku pracy i nie zastąpi ich sztuczna inteligencja.
1: Tu chyba ważne, żeby nie popełnić tego błędu, który jako kraj nawet popełniliśmy w latach 90. XX wieku, gdy wiele osób wybierało liceo, odeszło od zawodów, od tradycyjnych zawodów, wierząc, że wyższe wykształcenie da nam nie wiadomo jaką przyszłość, a okazuje się, że dzisiaj ludzie z wyższym wykształceniem pracują za minimalną albo niewiele więcej niż minimalną, a murarz, budowlaniec zarabia często dwukrotność tej albo trzykrotność pensji minimalnej.
8: Tak. Po 89 roku system edukacji w Polsce próbował się zmieniać. Społeczeństwo zostało niejednokrotnie źle informowane, że każdy musi mieć maturę. To nie matura pomoże nam w rynku pracy. Owszem, matura jest potrzebna dla osób, dla dzieci, dla młodzieży, które chcą się dalej kształcić. Natomiast ten system, który odszedł niejednokrotnie od kształcenia, kształcenia dualnego, kształcenia dla rynku pracy. Nie każdy, kto będzie miał studia, będzie zarabiał dzisiaj więcej. Nie każdy potrafi wykonać tą pracę. A publiczne pieniądze skierowane i nakierowane tylko na kształcenie ogólne nie spowodują później, że przybędzie nam rąk na rynku pracy.
1: Trochę zachwycaliśmy się taką wizją społeczeństwa opartego na wiedzy, na innowacjach, ale zapominamy o tym, że jednak w tej branży innowacyjnej, technologicznej, branży twórczej, kreatywnej będzie pracować parę procent osób, prawda? A ciągle potrzebujemy jednak masy ludzi do zwykłych zawodów, do, tak jak pan wspomniał, nie do budowlanki, do zawodów rzemieślniczych.
8: Tak, oczywiście. To nie oznacza, że rzemiosło, że zawody, które wymagają umiejętności manualnych, nie będą korzystać, bo korzystają ze sztucznej inteligencji. Wiele zawodów w projektowaniu czy naprawie samochodów też jest konieczna sztuczna inteligencja, ale to wspomaga umiejętności manualne, ale nie może sztuczna inteligencja wykorzystać tych umiejętności do wykonywania codziennych prac, które w gospodarce są. Zresztą wystarczy przypomnieć, że tych mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w kraju mamy powyżej 90%, w których pracują rzemieślnicy, w których pracują pracownicy z umiejętnościami manualnymi.
1: W Przemyślu jedną z najstarszych organizacji społecznych jest Cech Rzemiosł Różnych. Korzenie tej organizacji sięgają XIV wieku. To pokazuje, że faktycznie to rzemiosło trwa i będzie trwać. Nawet jeśli mamy pewne wyobrażenia, na przykład o szewcach, o krawcowych, że gdzieś te zawody znikają, to one jednak nie znikają. One są nam ciągle potrzebne.
8: Tak, rzemiosło, cechy rzemiosł różnych, tak jak w Przemyślu i w każdym mieście, powstawały wtedy, kiedy powstawała jakaś społeczność. Miasto, to rzemieślnik był pierwszy i potrzebny do nauki zawodów w systemie dualnym. To rzemieślnik stawał w razie czego do wojny. Był potrzebny bednarz czy kowal. Zresztą każdy zawód, który wspomagał wszystkie wojny. Te zawody się przeobrażały, ale jak pan redaktor wspomniał, od 1400 poprzez 500-600 i mamy w tej chwili 2026 rok, dalej rzemiosło trwa. Ono jest trochę przeobrażone, ale w dalszym ciągu rzemieślnicy u siebie w swoich zakładach kształcą młodzież, a to kształcenie, należy podkreślić, jest w systemie dualnym, czyli trochę nauki w szkole i resztę nauki bezpośrednio w realnych warunkach rynku pracy, bezpośrednio na stanowisku u rzemieślnika, u przedsiębiorcy. Do dziś jest to najlepsza forma i metoda kształcenia.
9: A jak wygląda w tej chwili sytuacja Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie? Macie mimo wszystko chyba jednak coraz mniej podmiotów, bo jak sobie przypomnę lata 60., 70., nawet na zdjęciach, bo oczywiście nie pamiętam tych czasów, no to w samym Przemyśle było kilkadziesiąt zakładów szewskich, dzisiaj zostały ledwie trzy. Jest pewien jednak taki proces, w której ta masowa produkcja, tania produkcja z Chin zastępuje nam w dużym stopniu to lokalne rzemiosło, prawda?
8: Zapewne tak, ale tu przede wszystkim rynek, popyt i podaż. Jeżeli nie potrzebujemy tylu szewców, to ich nie będzie tyle, ponieważ każdy szewc musi zarobić dla siebie na lokal, na podatki, na ZUS-y. Więc jeżeli mielibyśmy tak 100 czy 50 szewców, jest niemożliwe, aby się każdy utrzymał na rynku. Popyt i podaż. Natomiast jak pan redaktor mówi o ilości zakładów, które wtedy były zrzeszone w cechach. Tak, ale wtedy była przynależność obowiązkowa. Po 89 roku zwolniono obowiązkowość z jednym wyjątkiem, że jeżeli będzie kształcił pracowników młodocianych, to ma obowiązek zrzeszania się w cechu rzemiosł różnych, czyli musi podlegać pod Izbę Rzemieślniczą. Następnie w Izbie Rzemieślniczej będzie zdawał egzamin na tytuł czeladnika, a następnie na mistrza.
9: Kilka miesięcy temu robiłem reportaż o jednym z takich zakładów szewskich i to, co mnie uderzyło, to fakt, że przy stosunkowo niewielkich przychodach, około tam 4000 zł, ten szef musi jednak ponad 2000 wydać na ZUS. Nie uważa pan, że powinny być jednak jakieś takie zmiany systemowe, które by to rzemiosło ratowały? Bo na przykład w przypadku zakładów szewskich czy krawcowych jest to forma pewnego recyklingu, pewnej branży, która zapobiega marnotrawstwu zasobów ziemi także na przykład, prawda?
8: Tak, oczywiście. Przede wszystkim w zawodach, które się przeobrażają, w zawodach, które możemy już nazwać jako zawody zanikające. Szewc, krawiec czy chociażby i zegarmistrz. Kiedyś zegarmistrz naprawiał, jak wiemy, zegarki mechaniczne, później wchodzące powoli w zegarki elektroniczne. Dzisiaj zegarmistrzostwo przeobraziło się praktycznie do wymiany baterii w zegarku, ale też takie małe, mikro zakłady rzemieślnicze są konieczne i potrzebne na rynku. A jeżeli chodzi o koszty, naprawdę nie można, nie powinno się równoważyć tych małych mikrozakładów z dużymi firmami. Państwo w jakiś sposób powinno pomóc chociażby w dotacjach do podatku czy ulgi podatkowe dla tych zakładów. Wiemy, że system ubezpieczeń mamy w Polsce taki, jaki jest. W związku z tym, jeżeli osoba prowadząca taki zakład, taką działalność nie będzie opłacać składek, to niestety później nie będzie mieć emerytury. Dlatego każdy z takich prowadzących zakład rzemieślników stara się, chociaż nie zarobi, ale musi opłacić pewne elementy. Ale dopłaty do światła, prądu, lokalu, podatku jak najbardziej są wskazane dla tych mikrozakładów zanikających.
9: A jakie korzyści ma taki przeciętny lokalny przedsiębiorca, rzemieślnik zrzeszony w Izbie Rzemieślniczej? W jaki sposób jesteście w stanie pomagać tym małym?
8: Jako rzemiosło to strukturę posiadamy w całym kraju. Począwszy od cechów, które są prawie w każdym powiecie, poprzez Izby Rzemieślnicze, które są w każdym województwie, poprzez Związek Rzemiosła, który jest w Warszawie na ulicy Miodowej, jesteśmy organizacją reprezentatywną. Reprezentatywną to znaczy mamy wpływ na pewne działania w kraju, czyli nasi przedstawiciele zasiadają w powiatowych i wojewódzkich radach rynku pracy. pracy, zasiadają w Radach Dialogu Społecznego, jak również akurat teraz mamy przewodniczącego Krajowej Rady, przewodniczącym jest profesor Klimek, który poprzez umiejętności swoje ma realny wpływ na działania, które mogą skłonić do tego, żeby rzemiosło, żeby plany i monity rzemieślnicze były jednak uwzględniane w działalności państwa.
9: Współpracujecie także tutaj choćby lokalnie z Komendą Wojewódzką OHP w Rzeszowie, bo faktycznie rzemiosło to jest przyszłość często dla tych młodych ludzi.
8: Tak, oczywiście. Niektóre nasze działania Izby Rzemieślniczej czy cechu rzemiosł zazębiają się. Niektóre działania mamy tożsame i bardzo podobne. Ochotniczy Chówiec zajmuje się kształceniem młodocianych. Również nasze cechy czy izba zajmuje się kształceniem młodocianych. My dla Chówca następnie egzaminujemy młodzież, która ukończyła kształcenie. Ale tu, o czym się nie mówi dzisiaj, Chówiec ma bardzo dużą rolę do spełnienia, ponieważ młodociani, absolwenci, którzy kończą szkołę branżową, niejednokrotnie nie mają 18 lat. Jeżeli nie ma 18 lat, nie może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, Urząd Pracy nie zatrudni. Problemem dla rodziców tego młodocianego absolwenta, jak również dla absolwenta, jest to, że nie ma wtedy opłacanego zdrowotnego. A więc Chówiec poprzez kursy kwalifikacyjne zagospodaruje tą młodzież, która ma obowiązek kształcenia, dokańczając to kształcenie do 18 roku życia, jak również współpracuje z organizacjami, tak jak Izba Rzemieślnicza, ale również z pracodawcami w formie staży lub poszukiwania pracy dla tych absolwentów.
9: Widzimy więc, że Izba Rzemieślnicza w Chówce Pracy to ciągle jest przyszłość, także nie tylko przeszłość w naszym kraju. Władysław Mazur, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Zostajemy jeszcze chwilę w Rzeszowie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Konrad Fiołek otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2025 rok. Wcześniej spodziewano się, że prezydent może mieć z tym kłopoty, bo wielu radnych deliberowało nad referendum w sprawie jego odwołania. Na sesji też nie było spokojnie. Debata nad raportem o stanie miasta trwała ponad 9 godzin. Fiołek przedstawiał Rzeszów jako dynamicznie rozwijające się miasto z rosnącą liczbą mieszkańców, inwestycji i studentów. Opozycyjni radni krytykowali przede wszystkim wysoki poziom zadłużenia miasta. Krystyna Wróblewska zarzucała prezydentowi m.in. wspieranie patodeweloperki, chaos komunikacyjny oraz zaniedbywanie części osiedli. Opozycja nie była jednak jednomyślna, ponieważ część radnych PiS nie zgadzała się z całą krytyką kierowaną pod adresem prezydenta. Robert Kultys argumentował, że rozwój miasta wymaga wspierania inwestorów i zwiększania wpływów z podatków. Wotum zaufania i absolutorium zostały przyjęte minimalną większością głosów. 13 radnych było za, 12 przeciw. Wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta nie zostały rozpatrzone, ponieważ komisja rewizyjna nie zdążyła wydać opinii prawnej dotyczącej dwóch takich projektów złożonych przez opozycję.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie czas na temat, który nie daje spokoju mieszkańcom Leska i okolic i na który zwróciła nam uwagę Barbara Jankiewicz.
10: Nie tylko niedźwiedzie stanowią zagrożenie. Jest wiele wypadków z rowerzystami. Ja mieszkam akuratnie przy takiej obwodnicy Leska, bo wszyscy, którzy uciekają przed światłami, przejeżdżają w porze szczytu koło mnie. I mamy, ja myślałam, że jeden samochód, ale podglądnęłam dwóch kierowców, dwóch samochodów, którzy robią wyścigi na tej drodze. I ja po prostu nie zdążę zrobić zdjęcia tablic rejestracyjnych. Tam jest 30 km na godzinę ograniczenie, ale to jest na pewno ponad 100. Bo to jest z takim wyciem silników i na zakręcie. Dojdzie do tragedii.
1: Barbara Jankiewicz apeluje do przedstawicieli odpowiednich służb, szczególnie policji.
10: Ja bym panów prosiła, żebyście się tak przyczaili. Mówię o tej ulicy, wiecie gdzie? Bo mnie to naprawdę nie przeszkadza, że ten silnik wyje. Ale ludzie idą na plac targowy, to jest najczęściej wieczorem, ale zdarza się i w dzień. Dojdzie do tragedii. To są dwa, jasny i ciemny samochód, ale jest za daleko, jestem na tarasie, żeby zidentyfikować tablicę. Ale słuchajcie, dojdzie do tragedii, bo to już trwa ładnych parę miesięcy. Jacyś młodzi wyścigowcy chyba sobie tam uprawiają wyścigi. ludzie idą na plac targowy. Tam jest chodnik wąski. Jeżeli go wyrzuci, bo tam już po murze mojego sąsiada się przewiózł człowiek, wjechał w bramę na kolejnego sąsiada. Panowie na pewno wiecie z interwencji wcześniejszych. Nie wiem, macie swoich tak zwanych współpracowników, sygnalistów. Dowiedzcie się, do kogo należą te fantazje.
1: Mówiła Barbara Jankiewicz. Okazuje się, że temat zna także m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Leskiego Magdalena Mazurkiewicz.
11: Tam jest jeszcze problem wieczornych driftów na placu targowym, wieczornych driftów na parkingu przy Netto. Zdarzają się z placu targowego, z ulicy Mickiewicza. Zgłaszali też mieszkańcy, że takie drifty się odbywają. To było jeszcze w okresie zimowym, tak? Bramy są otwarte. Ja co prawda rozmawiałam z panem burmistrzem, ale tam jest zgoda na to, żeby mieszkańcy parkowali, więc jak gdyby nie ma takiej decyzji, żeby tą bramę zamykać, natomiast na pewno takie wydarzenia się w nocy odbywają na tym placu targowym, więc też nie wiem, czy tam myśmy z urzędu zgłaszali, bo już nie pamiętam, ja rozmawiałam z panem burmistrzem też, ale tam w tamtym rejonie też mamy sygnały, tam jest też gimnazjum, niedaleko też młodzież chodzi, więc gdyby tam zwrócić uwagę na tę okolicę, to bardzo proszę.
1: Mówiła Magdalena Mazurkiewicz. W kwestii bezpieczeństwa mieszkańców Leska i całego powiatu dominuje dziś jednak temat bezpieczeństwa zdrowotnego. Mieszkańcy, a w ślad za nimi radni, pytają m.in. o przyszłość oddziału dziecięcego szpitala powiatowego w Lesku. Jakie jest w tym temacie stanowisko dyrekcji? Mówi Mirosław Leśniewski, który od początku marca zarządza tą placówką.
2: Tym żyją Bieszczady.
12: Gdybym miał zamykać oddział, to nie zawieszałbym, tylko od razu bym zamknął. Dlatego oddział staramy się, żeby był. W tej chwili już mamy zatrudnioną nową panią doktor. Czeka tylko na dokumenty, bo to jest pani doktor, która wróciła z Anglii. Jeszcze angielskie dokumenty nie są dostępne. Jak tylko będą dostępne, oddział zacznie działać.
1: Przypomnijmy, że szpital w Lesku, który stracił już m.in. porodówkę, jest dziś jedną z najbardziej zadłużonych placówek w regionie. Dlatego też coraz głośniej mówi się o potencjalnym wygaszaniu jego działalności. Mieszkańcy Bieszczad nie tak dawno masowo podpisywali się pod apelem do premiera Donalda Tuska o ratowanie tej placówki, o zmiany w sposobie finansowania służby zdrowia, które zapobiegłyby likwidowaniu małych szpitali powiatowych na słabo zaludnionych terenach kraju, takich jak Bieszczady. Oby walka o ratowanie szpitala przyniosła oczekiwany przez mieszkańców skutek. A teraz w naszym programie czas już na tematy rekreacyjno-sportowe. Porozmawiamy o jednej z ciekawszych imprez, jaka czeka nas już na początku lata.
9: Gościem Radia Złote Przeboje jest Agnieszka Sabat, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń wyjątkowej imprezy Tosa Połoniny Tour, która odbędzie się już w pierwszy weekend lipca, od 3 do 5 lipca. To polsko-słowacki rajd rowerowy. Skąd startujecie?
13: Start w tym roku będzie z Cisnej. Poprzednie lata był ze Smereka, spod hotelu Karpatia, natomiast w tym roku trochę zmieniliśmy, ponieważ długa trasa nam wychodziła i tak, start będzie z Cisnej.
9: To 70 kilometrów w stronę Morskiego Oka na Słowacji. Co to za region, co to za miejscowość?
13: Słuchajcie, no Morskie Oko na Słowacji, bardzo piękne miejsce, w którym nie ma kompletnie zasięgu, więc jest cudowne, jak ktoś chce odpocząć. Morskie Oko należy do miejscowości Remeckie Hamre. Jest to takie powulkaniczne jezioro. Oczywiście zakaz jest tam kąpieli, ale cudowne otoczenie tego miejsca tak nas zachwyciło. Jeździliśmy tam wiele razy odpoczywać i nie tylko latem, ale również i w zimie. Oczywiście w zimie nie na rowerach, na pieszo, ale równie piękne miejsce zimą, jak i latem i jesienią, które warto odwiedzić. I cudowne, bo jest cisza, spokój. Ten kontakt z przyrodą, który można tam złapać, jest naprawdę mega.
9: Około 70 kilometrów w jedną stronę po górach, to chyba rowery tradycyjne odpadają, prawda? Jedynie elektryki.
13: Tak, zalecamy głównie jazdę na elektrykach po to, żeby... No to ma być przyjemna jazda. Jedziemy, żeby pozwiedzać, żeby cieszyć się przyrodą i miejscami, do których zaglądamy po drodze, bo jest tych miejsc naprawdę sporo. No i tak jak mówisz, 70 kilometrów na zwykłym rowerze, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, żeby to zrobić i się nie zmęczyć za bardzo. Natomiast my robimy to rekreacyjnie, więc tak, zalecamy elektryki.
9: Startujecie z Cisnej? Tam jest dobre, jakaś przełęcz, dobry przejazd właśnie na słowacką stronę?
13: Tak, my startujemy praktycznie z Przełęczy nad Roztokami, bo tam mamy dosłownie 3 km do tego miejsca, od miejsca startu naszego. Tam jest właśnie granica polsko-słowacka, z której jest piękna panorama również, jest wieża widokowa. No i stamtąd zjeżdżamy sobie trasą asfaltową, ponieważ Słowacy mają bardzo dobrze przygotowane trasy rowerowe, troszkę lepiej niż my, więc stamtąd zjeżdżamy sobie właśnie w dół do miejscowości, nieistniejącej już miejscowości Ruskie. Stamtąd sobie ruszamy dalej na Topole. Tam zajeżdżamy do naszego bardzo dobrego przyjaciela Jaro, który prowadzi taki mini skansen. Tam jest nasz pierwszy taki postój i punkt odżywczy, gdzie Jaro pokazuje nam, jak się piecze chleb, testuje nas lokalnym serem. Także takie miejsce bardzo fajne. No i potem jedziemy sobie stamtąd już w kierunku Morskiego Oka.
1: Po drodze między innymi zapora w Stalinie, prawda?
13: Zaporę w Stalinie mamy na powrocie, ponieważ robimy taką pętlę w całej tej trasie, więc zapora w Stalinie będzie trzeciego dnia, chociaż pierwszego też będziemy obok niej przejeżdżać, bo będziemy nad piękną Połoniną Gazdoran, z której panorama po prostu zapiera dech w piersiach. Masz widok na zaporę właśnie, na całe jezioro Starinę, no i również na Bieszczady. Mega widok stamtąd jest.
1: Ta trasa to mnóstwo urokliwych miejsc. Jedziecie zapewne nieśpiesznie, żeby pozwiedzać te słowackie Bieszczady, które chyba dość słabo znamy ogólnie, prawda?
13: Tak, są bardzo słabo znane. No stąd też pomysł, żeby te Bieszczady słowackie, mniej znane, pokazać właśnie poprzez ten nasz rajd rowerowy. Tak to wszystko się ogólnie zaczęło od tego, że chcieliśmy pokazać te miejsca, do których wielokrotnie wędrowaliśmy na piechotę i poznawaliśmy właśnie Jasniński Kamień, czy Morskie Oko, czy tą Połoninę Gazdoran. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy tego nie znają, a tak blisko jest z Bieszczad te miejsca. Jeszcze do tego wsadzić ludzi na rower i pokazać, że naprawdę można to zrobić w jeden dzień i zwiedzić fajne miejsca, których nie znają.
1: Z punktu widzenia promocji Bieszczad, promocji turystyki w tym regionie, to świetny pomysł. Macie w tej inicjatywie wsparcie polskich lub słowackich samorządów?
13: Tak, oczywiście w realizacji tego pomysłu wspiera nas właśnie województwo podkarpackie. Dzięki temu właśnie możemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Bieszczady nie kończą się na granicy, a po jej drugiej stronie czeka również fascynujący świat, który warto poznać. Także tak, wspiera i naszym partnerem jest województwo podkarpackie.
1: A skąd pomysł na tego typu wydarzenie jak polsko-słowacki rajd rowerowy?
13: To jest już trzecia edycja tego rajdu rowerowego, a pomysł, sama zastanawiam, jak to się właściwie zaczęło. Przypadkiem całkiem, 4 lata temu, jak podczas edycji Festiwalu Rzeźnickiego mieliśmy rowery wypożyczone elektryczne właśnie w okolicach Smereka, jeździliśmy i stwierdziliśmy, że może fajnie by było zrobić znakowanie trasy, przynajmniej tej dostępnej na rowerze, właśnie na rowerach. No i całkiem sprawnie nam to poszło, szybko, zdecydowanie szybciej niż na piechotę. Też zostało to, do tej pory znakujemy trasy na rowerach właśnie na wszystkich naszych imprezach i właśnie wtedy wpadliśmy na taki genialny pomysł, chłopaki, z którymi tam jeździłam po tych trasach, że może byśmy wjechali na Jasło, a potem na Okrąglik i z Okrąglika na Przełęcz. Popukałam się do głowy, mówię do nich, no co wy, niemożliwe, przecież ja nie wjadę tam na rowerze. Wiesz, mamy elektryki, damy radę. No i długo mnie nie namawiali na to, rzucając mnie na głęboką wodę, ale pojechałam. I właśnie wtedy było to ten zachwyt. Bo wjechaliśmy na Jasło, zjechaliśmy przez Okrąglik, oczywiście na Przełęcz i potem tam kawałek jeszcze na stronę słowacką. I to było właśnie to. Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, ten zachwyt, ale nie tylko tą możliwością roweru elektrycznego, tylko przede wszystkim tym, że nagle taka przestrzeń, że kurczę, można tak wiele miejsc zobaczyć w tak szybki sposób i łatwy tak naprawdę. Nagle się okazało, że w ciągu jednego dnia można zobaczyć znacznie więcej i odkryć Bieszczady w zupełnie nowej perspektywie. To był ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać ludziom na tych rowerach te rzeczy, które my odkrywamy, bo to jest fajne.
1: Dla instruktorów turystyki rowerowej rowery elektryczne to jest w ogóle nowe wyzwanie, nowe możliwości też, prawda? Jeśli chodzi o promowanie danych regionów czy miejsc.
13: Tak, dokładnie tak. Można dużo więcej zrobić, że tak powiem, i przejechać i zobaczyć na rowerze elektrycznym niż na takim zwykłym. I przede wszystkim dotrzeć też do miejsc, do których rowerem zwykłym jest ciężko. Jakkolwiek wiem, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy też na rowerach zwykłych. zwykłych.
14: Wspomnieliśmy o tym, że to 70 km w jedną stronę, w stronę Morskiego Oka, powrót trzeciego dnia, a co w międzyczasie? To jest forma jakiejś integracji, forma pobytu w jakimś miejscu?
13: Tak, z drugiego dnia mamy taki chill day, ja to nazwałam. Nie spinamy się, nie robimy bardzo dużo kilometrów. Myślę, że około 40, do 40 maksymalnie zrobimy. To też tak naprawdę będzie wszystko zależało od pogody. No, do tej pory trafialiśmy na super fajną pogodę, więc przez 3 dni jeździliśmy dużo. Natomiast ten wyjazd chcę zrobić w troszkę innej formie, czyli ten drugi dzień trochę mniej jazdy, ponieważ pierwszy i ostatni to jest 70 kilometrów. Chcemy, żeby ten środkowy był taki naprawdę fajny, żeby ludzie zapamiętali fajnie ten wyjazd i no, żeby czuli się też komfortowo, a nie zmęczeni. Planujemy wschód albo zachód słońca na Snińskim Kamieniu, gdzie z Morskiego Oka tak naprawdę mamy tam niecałą godzinkę na wejście na ten Sniński Kamień, z którego jest no, też cudny widok, więc tutaj albo wschód, albo zachód. Mamy też w planie, gdyby pogoda była taka bardziej barowa, jak to nazywamy, to odwiedzimy obserwatorium astronomiczne w Kołonicach, w którym też już bywaliśmy wcześniej i również się podobało wcześniejszym uczestnikom, więc to też gdzieś tam w planach mamy. No i oczywiście pierwszy dzień i w drugi dzień mamy wieczorne biesiady, ognisko nad jeziorem, Morskim Okiem, więc super. Mamy też i muzyków, bo mamy gitarę i mamy mieć w tym roku jakąś niespodziankę. Pani, która będzie nam grała, nie powiem jeszcze na jakim instrumencie, ale biesiada będzie fajna wieczorami.
14: To Morskie Oko to środek lasu, to znaczy, że logistycznie trzeba zaplanować wzięcie ze sobą namiotów, śpiworów?
13: Nie, słuchaj, tam jest schronisko nad Morskim Okiem. Możliwość też dojazdu jest autem, ponieważ my jedziemy z plecaczkami malutkimi, dosłownie z bidonem na wodę, ponieważ po drodze całej tej trasy mamy też właśnie te punkty takie odżywcze, żywieniowe. Jedzie z nami ekipa, która zabiera nasze bagaże. No i zatrzymuje się też po drodze, daje nam wodę, owoce, także to mamy na trasie cały czas zapewnione, więc jedziemy sobie na lekko. A tak, Morskie Oko jest, tak jak już wspominałam wcześniej, kompletnie bez zasięgu, ale jest możliwość tam dojechać i spać nie pod gołym niebem, ale jest schronisko.
14: A jak wygląda kwestia zapisów?
13: Wiesz co, no tak jak od początku nie zależało nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, do 30, maksymalnie do 40 osób, ponieważ no, na rowerach nie da się jeździć z dużymi grupami. Nie ma się wtedy tej przyjemności takiej. Nie można się zintegrować fajnie, więc do 30-35 osób to maksymalnie i już ostatnie takie wolne miejsca nam zostały. Jakby ktoś jeszcze chciał skorzystać, to zapraszam.
14: Zapraszamy więc gorąco na polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Imprezę, o której opowiadała nam dziś Agnieszka Sawa, instruktorka turystyki rowerowej, jedna z pomysłodawczyń tego wydarzenia. Dzięki wielkie za rozmowę.
13: Dzięki bardzo.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar Kin Helios. Tam 3 nowe filmy. Pierwszą z premier, o której wam teraz opowiemy, jest horror Backrooms, bez wyjścia, opowiadający o tajemniczym świecie pełnym niekończących się korytarzy i pustych pomieszczeń. Bohaterowie filmu trafiają do miejsca, z którego niezwykle trudno się wydostać. Atmosfera produkcji jest mroczna i pełna napięcia. W filmie pojawia się wiele zagadek związanych z naturą tajemniczej przestrzeni. Postacie muszą walczyć nie tylko z własnym strachem, ale także z nieznanym zagrożeniem. Twórcy wykorzystują niepokojące dźwięki i oświetlenie, by budować klimat grozy. Akcja rozwija się stopniowo, odsłaniając kolejne sekrety Backrooms. Film porusza temat samotności i zagubienia w obcym świecie. Jest w nim sporo zaskakujących zwrotów akcji. Backrooms bez wyjścia to interesująca propozycja dla miłośników horrorów i tajemniczych historii. Druga z premier to dramat Ojczyzna, poruszający temat miłości do kraju, poczucia przynależności narodowej. Film ukazuje losy bohaterów związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Ojczyzna skłania odbiorców do refleksji nad znaczeniem patriotyzmu, podkreślając wartość pamięci o historii i o tradycjach narodowych. W kinach Helios znajdziemy też oczywiście nową propozycję familijną. Toy Story 5 to kolejna część popularnej serii animacji o zabawkach wprost ze studia Pixar. Film ma kontynuować przygody znanych bohaterów, takich jak Woody i Buzz Astral. Twórcy zapowiadają, że historia może poruszać nowe tematy związane z dorastaniem i zmianami w świecie dzieci. Produkcja łączy humor, emocje i charakterystyczny styl z poprzednich części. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wróćmy jeszcze na parę chwil do tematów związanych z naszym zdrowiem. W ostatnich dniach i tygodniach sporo mówi się o kondycji placówek służby zdrowia w naszym regionie. Trwa walka o ratowanie szpitala w Lesku, ale mocno zadłużony jest także szpital w Ustrzykach Dolnych. Tu pomysłem ma być jednak konsolidacja, połączenie ze szpitalem wojewódzkim imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. O założeniach tego pomysłu porozmawiamy teraz z naszym kolejnym gościem.
9: Barbara Stawarz, dyrektor wojewódzkiego szpitala imienia świętego ojca Pio w Przemyślu. Witam serdecznie.
15: Witam serdecznie.
9: Wojewódzki Szpital imienia świętego ojca Pio być może zostanie wkrótce połączony ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych, z ważną placówką dla mieszkańców Bieszczad, ale kwestia połączenia to chyba bardziej kwestia organów założycielskich obu jednostek niż dyrekcji szpitali, prawda?
15: Tak, tak, to przede wszystkim musi być decyzja administracyjna i decyzja właśnie organów założycielskich pomiędzy starostą bieszczadzkim a marszałkiem województwa podkarpackiego.
9: A gdy zaczęły się na ten temat rozmowy z marszałkiem województwa, to jak marszałek motywował ten pomysł?
15: Trudno jest powiedzieć, dlatego że te decyzje i te rozmowy toczą się, tak jak powiedziałam, między organami, natomiast jak najbardziej jesteśmy wdrożeni w te dyskusje, w plany z panią dyrektor Szpitala Uszyckiego. Jakieś wstępne plany i założenia sobie tutaj przygotowujemy, ponieważ musimy przygotować taki, powiedziałabym, biznesplan, jak to ewentualnie mogłoby funkcjonować. I to, co jest najważniejsze, to połączenie naszego szpitala wojewódzkiego ze szpitalem w Bieszczadach na pewno przyniosłoby dużo korzyści dla pacjentów, dlatego że byłby łatwiejszy dostęp do takiej ścisłej specjalistyki, po pierwsze, dlatego że szpital w Uszczykach ma tylko podstawowe oddziały. Łatwiejsza byłaby konsultacja, bo nasi specjaliści mogliby się konsultować nawzajem na drodze telefonicznej. Jeżeli jakiś pacjent wymagałby jakiejś specjalistycznej czy głębszej diagnozy czy leczenia, wówczas moglibyśmy transportować bezpośrednio tutaj do Przemyśla, do wysokospecjalistycznych oddziałów tych pacjentów. Dlatego też uważam, że to byłaby dobra decyzja, przede wszystkim dla pacjentów i nasi pacjenci mogliby z tego naprawdę skorzystać.
9: W szpitalu w Ustrzykach Dolnych istnieje oddział internistyczny, pediatryczny, chirurgia, wykonywane są zabiegi ortopedyczne, istnieje ZOL i rehabilitacja. Czy połączenie może oznaczać, że któryś z tych oddziałów zniknie, czy nie ma takiego zagrożenia?
15: Myślę, że nie. Natomiast no, trudno jest powiedzieć już, bo to trzeba będzie wszystko dobrze przepracować. Na pewno, jeżeli jakiekolwiek będą zmiany i ruchy, to będziemy się kierować dobrem pacjenta. Na pewno nie będzie jakichś takich niepotrzebnych, niebezpiecznych zmian, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić czy spowodować jakieś problemy dla pacjentów z Bieszczad. Dlatego, że jest tam dużo pacjentów, którzy potrzebują również często takiej nagłej, szybkiej interwencji. Więc tutaj wiele założeń jest. Też transport helikopterem, czy właśnie nasza karetka, która by tam na miejscu stała i można by było tych pacjentów transportować. Są różne pomysły, ale to na razie jest w fazie takich projektów. Jeżeli już zapadną decyzje administracyjne, to po prostu konkretniej do danej sprawy się przygotujemy.
9: Ostatnio bardzo głośnym tematem medialnym są kwestie likwidacji porówek w Ustrzykach Dolnych, w Lesku. Czy to połączenie stwarza może jakąś nadzieję, że na przykład świetny kliniczny oddział ginekologiczny położniczy w szpitalu w Przemyślu będzie mieć swój oddział, pododdział w Ustrzykach?
15: Takie decyzje są zbyt jeszcze przedwczesne. Trudno jest powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Na pewno tutaj będę też rozmawiała ze specjalistami. Te decyzje będą dobrze przepracowane. Natomiast jeżeli chodzi o oddział w wojewódzkim szpitalu, jest to bardzo dobry oddział. Oddział, który wygrywa rankingi. Pacjenci nas chwalą. Pacjenci z Bieszczad, pacjentki z Bieszczad również do nas przyjeżdżają i rodzą. Nie tylko z Bieszczad, z całego województwa tutaj przyjeżdżają, rodzą. Więc myślę, że na pewno pacjentki z Bieszczad będą otoczone opieką, taką jaka będzie potrzeba i jaką opiekę będą wymagały. A w jakim zakresie to będzie, to dzisiaj nie możemy powiedzieć. jeszcze, ponieważ nie ma bliższych planów.
9: Nie jest tajemnicą, że szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony. Czy ten plan połączenia szpitala w Przemyślu i szpitala w Ustrzykach nie wynika przypadkiem z faktu, że wy akurat świetnie radzicie sobie z zadłużeniem, że przez 6 lat wasz dług zmalał dwukrotnie?
15: Na pewno konsolidacje szpitali są potrzebne, dlatego że w momencie, gdy placówka mocniejsza z placówką trochę słabszą połączy się, to dla tej placówki, która jest słabsza, jest to większy zakres właśnie i profilaktyczny, i specjalistyczny, i też myślę, że pod względem ekonomicznym będzie dużo łatwiej. Dlatego też te połączenia różne w kraju już się dzieją, konsolidacje się dzieją i myślę, że to jest dobry kierunek.
9: Na pewno jest to sposób na obniżenie także pewnych kosztów administracyjnych, prawda?
15: Na pewno tak, na pewno tak. Łatwiejsze rozłożenie działalności. Tutaj nie chodzi, bo czasem niektórzy się obawiają, że kwestia zmniejszenia zatrudnienia. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pewne rzeczy poukładać, oddziały, które są mocne, żeby były w jednym miejscu. Bo najgorsze jest to, jeżeli co 20 km czy 30 km jest taki sam oddział wysokospecjalistyczny. Ci pacjenci się w jakiś sposób gdzieś tam dzielą. Oddział do końca nie jest wykorzystany, czyli te siły przyrobowe nie są do końca wykorzystane. Na przykład są oddziały ułożone w 60-50%, a koszty są dodatkowo większe, więc można to fajnie podzielić. Na przykład w ośrodku jednym zrobić inne oddziały, które są potrzebne, a w ośrodku wielospecjalistycznym te bardziej specjalistyczne oddziały. I to wszystko z sobą może fajnie współgrać i przynosić pożądane efekty.
9: Faktycznie ten efekt synergii tutaj może być bardzo istotny, stąd zapewne takie pomysły. Chciałem zapytać właśnie też o kwestię waszego funkcjonowania, bo w sytuacji, gdy szpital w Ustrzykach jest mocno zadłużony, to mieszkańcy zadają sobie pewnie pytanie, czy to przypadkiem nie będzie przejście z deszczu pod rynny albo z rynny pod deszcz, różnie można powiedzieć. Jak w tej chwili funkcjonuje wasz szpital? Macie duże długi wymagalne? Sytuacja finansowa jest stabilna?
15: W tym momencie jeszcze mamy sytuację finansową stabilną, nie posiadamy długów wymagalnych, chociaż sytuacja jest coraz trudniejsza. Jest to związane po pierwsze z organizacją, z utworzeniem oddziału kardiochirurgii, który pochłonął bardzo dużo finansów, a w tym momencie od 5 miesięcy nie mamy na razie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak naprawdę świadczymy usługi dla pacjentów z budżetu szpitala. Dlatego ta sytuacja troszeczkę finansowo się pogarsza. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy wymagalnych i cały czas mam nadzieję, że to wszystko nabierze odpowiedniego tempa, że uzyskamy ten kontrakt dla tego oddziału i szpital będzie dalej w miarę funkcjonował. Oczywiście spowodowane jest to też niewypłaceniem wszystkich nadwykonań, bo żaden szpital nie ma wypłaconych nadwykonań w całości i to wszystko za sobą niesie takie troszeczkę lęk i obawę, co będzie jutro, ale ja jestem optymistką i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
9: Brak zapłaty za nadwykonania to jest chyba faktycznie problem ogólnopolski związany po prostu z niedofinansowaniem całego systemu, prawda?
15: Tak, to jest problem z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia, systemu, który trzeba jakoś poukładać od nowa. Ministerstwo stara się, pracują nad tym. Wiele jest takich zapowiedzi właśnie, że nawet te konsolidacje szpitali, które są zapowiedzią pani minister. Dlatego mam nadzieję, że to powoli się poukłada i będzie wszystko dobrze.
9: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Służba zdrowia to gorący temat w ostatnich dniach, także z uwagi na szokujące czasem zarobki lekarzy. Wiele kontrowersji wzbudził przypadek 28-letniego lekarza bez specjalizacji, radnego dzielnicy Ursus, który w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał 1 600 000 zł dochodu. Gdy jednak przyjrzymy się oświadczeniom radnych, którzy wykonują ten zawód, okaże się, że sprawa wysokich zarobków to nie tylko kwestia szpitali i ludzi z politycznego nadania. Już ponad dekadę temu w Radzie Miejskiej w Przemyślu zasiadała na przykład lekarka prowadząca mały niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Deklarowała 500 000 zł zysku rocznie. Realnie było to na dzisiejsze pieniądze ponad 1 000 000 zł. Dlatego trochę irytuje mnie dziś, że lustruje się tylko lekarzy czy dyrektorów pracujących w publicznej służbie zdrowia. Zlustrujmy jeszcze może zarobki tych zarządzających zarządzających niepublicznymi placówkami na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. To ludzie często o znacznie mniejszym zakresie obowiązków i odpowiedzialności. Ukażą nam się również zarobki rzędu miliona złotych rocznie. To być może nawet większy problem polskiej służby zdrowia, bo gdyby na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lekarze nie maksymalizowali zysków kosztem pacjenta, na przykład dostępu do diagnostyki, badań krwi i moczu pozwalających wcześniej wykrywać różnego rodzaju schorzenia, to całościowy koszt systemu byłby zdecydowanie mniejszy. Moglibyśmy mieć więc zdecydowanie lepszą jakość służby zdrowia, mniejsze kolejki, lepsze zdrowie społeczeństwa przy tych samych wydatkach jak dziś. Logika, według której funkcjonuje dziś służba zdrowia w Polsce, jest moim zdaniem chora. Wyobraźmy sobie bowiem, że strażakom płacimy nie za gotowość do pracy, tylko za ilość pożarów. A tak to niestety od czasów rządów AWS i Unii Wolności wygląda w Polsce z lekarzami.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na kulturę. W najbliższy poniedziałek i wtorek zapraszamy Was na dwa świetne spektakle w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w ramach festiwalu Owrzeszów. W poniedziałek o 19:00 Marzyciel, sztuka opowiadająca o życiu i działalności Juliusza Osterwy, jednego z najwybitniejszych reformatorów polskiego teatru. Przedstawienie ukazuje go nie tylko jako artystę, lecz także jako człowieka pełnego wątpliwości, marzeń i ambicji. Bohater poświęca swoje życie realizacji wizji nowoczesnego teatru Reduta. Twórcy pokazują jego dążenie do stworzenia nowego etosu pracy aktorskiej opartego na odpowiedzialności i współpracy. Osterwa traktował zawód aktora jako szczególną misję społeczną i duchową. Spektakl stawia pytania o aktualność jego idei we współczesnym świecie. Monodram w wykonaniu Daniela Salmana łączy elementy komedii, dramatu i nowoczesnych środków wyrazu. Przedstawienie zdobyło liczne nagrody, m.in. na festiwalu Monofest w Łodzi. Marzyciel, spektakl, który zachęca widzów do refleksji nad rolą teatru oraz siłą ludzkich marzeń, już w najbliższy poniedziałek o 19:00 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dzień później zobaczymy tam sztukę Nieosobni. To czteroczęściowy spektakl podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką. Przeniesie on widzów do powojennej Warszawy do lat 50. XX wieku. Sztuka przedstawia środowiska artystyczne skupione wokół Teatru na Tarczyńskiej i Teatru Osobnego. Twórcy ukazują niezwykłą komunę ludzi sztuki poszukujących nowych form wyrazu. W spektaklu przeplatają się motywy teatralne, filozoficzne, literackie i ezoteryczne. Historia pokazuje, jak twórczy głód współistniał wówczas z trudnymi realiami życia po wojnie. Przedstawienie ma charakter sennej fantazji, pełnej symboli i nieoczywistych znaczeń. Ważnym elementem są lalki, które stają się metaforą życia i nieżycia. Spektakl został wyreżyserowany przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Nieosobni to na pewno oryginalna opowieść o sztuce, wolności twórczej i nieustannym poszukiwaniu nowych idei, którą zobaczymy we wtorek o 19:30 w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej. Polecamy. I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.